0: Super FM. Pogoda.
1: Cieplej dzisiaj będzie w Szczecinie niż wczoraj. 22-23 stopnie. Przede wszystkim wiatr słabszy w porywach do 20-25 km na godzinę z przejaśnieniami.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
1: Kiedy przewracacie się z boku na bok, kiedy zastanawiacie się, jaki będzie plan na resztę i na początek dnia, to my rozpoczynamy nasze poranne spotkania od 5.30. Ja nazywam się Bartek Czetowicz, to jest audycja Dzień Dobry, tu

Roxette i The Big L, czyli The Big Love. Na naszej antenie za 23 minuty będzie godzina 6. Pamiętam doskonale teledyski Roxette z kaset VHS, tak po prostu. To jakieś takie wspomnienie domu rodzinnego. Grupa Roxette, kasety VHS, nagrane tam MTV, no i właśnie teledyski Roxette, między innymi Briana Adamsa i tak dalej, i tak dalej. My nie o muzyce, tylko o Szczecinie. Wczoraj rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj pierwszy dzień zajęć. O tym też będziemy mówić. Piszcie na Messengerze do Radia Super FM, jak nastawienia, jak nastroje przed powrotem do lekcji, do szkoły.

szczęście. Beata Kozidrak i Bajm w Super FM przed godziną 6. Bartek Czetowicz, cześć. Dzień dobry, rozpoczynamy nowy dzień, rozpoczynamy środę. Mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla was wszystkich, dla nas wszystkich szczecinian. Rozpoczęcie roku szkolnego i wiadomości na Messengerze Radia Super FM. Mimo wczesnej pory Marta pisze, Marta informuje, donosi, że jeszcze nie wszystko kupione, że jeszcze nie wszystko przygotowane, że jeszcze nie ma części zeszytów, nie ma części materiałów do szkoły dla dzieci. Niczym się nie przejmujcie, te pierwsze tygodnie i tak są rozbiegowe, rozruchowe dopiero, także myślę, że ten pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie no jeszcze będą na skompletowanie wszystkich podręczników i zeszytów.

Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, David Guetta czy Oscar Sims, ale także Anastasia po 6:00, jeżeli chodzi o muzykę w Radiu Super FM. Oczywiście dalej będziemy mówić o Szczecinie. Najpierw będą wiadomości, serwis informacyjny, dokładnie, precyzyjnie o 6:00.

0: 6. Wiadomości Super FM.
1: Dziś pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym. Sabotaże w Niemczech. Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Terroryzowali rolników, kradli krowy, by je sprzedać. Grozi im 10 lat więzienia.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. 5 milionów uczniów rozpoczyna naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami. Nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu na szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki. Piórniki, zeszyty, podręczniki, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
2: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z list.
3: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
2: Przydaje się, tak.
1: Nowy rok szkolny to też więcej pracy dla policji, która chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
4: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
1: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
5: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
1: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
6: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
1: Wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie, mówi Kaja Kallas.
7: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
1: Nie damy się zastraszyć, będziemy nadal wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści. Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
0: Super FM. Pogoda.
8: 23-24 stopnie dzisiaj w ciągu dnia z przejaśnieniami, słabszy wiatr niż wczoraj. Wczoraj mało przyjemnie było w ciągu dnia. Dzisiaj powinno być zdecydowanie lepiej.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
8: Drugi dzień września i środa. Dzisiaj usiądziecie w szkolnych ławkach. Dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego. Będzie sporo tych anegdot związanych ze szkołą podczas naszego porannego spotkania. Będziemy razem do godziny 9. Jak już słyszeliście, nazywam się Bartek Czetowicz. Cieszę się, że ten poranek spędzimy razem i że to kolejny piękny dzień w Szczecinie.
0: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Tu

13 minut po godzinie 6 w środę. Dzień dobry. Będą zmiany w lesie arkońskim, bo po środku lasu stanie boisko do siatkówki plażowej, ale to nie wszystko. Nowe wiaty, ławki, paleniska, bramki, stół do gry w tagball, rekreacyjno-sportowe wyposażenie pojawi się na 7 polanach w okolicach Arkonki i na ścieżce w Dolinie 7 Młynów. I o ile w tym sezonie to już raczej tak często nie skorzystamy w tym roku z tych atrakcji na świeżym powietrzu, to myślę, że na przyszły sezon będą jak ta lala.

To Sia i David Guetta w utworze pod tytułem Titanium. Cześć i czołem. Rozpoczynamy nowy dzień. Były minister zdrowia komentował sytuację w szpitalach. Tak było w porannej rozmowie Radia Super FM wczoraj. Zachęcamy Was do tego, żebyście zaglądali na naszą stronę internetową www.super.fm. Tam możecie posłuchać właśnie między innymi rozmowy z byłym ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem właśnie o sytuacji resortu zdrowia, o teczce ministra zdrowia i wiele więcej tematów, również szczecińskich, nie tylko ogólnopolskich. Dlatego odpalajcie naszą stronę internetową. Dzisiaj, myślę, że już mogę zapowiedzieć, w porannej rozmowie Radia Super FM gościem będzie prezydent Szczecina Piotr Krzystek. To będzie 3 minuty po godzinie 8.

Anastasia w Super FM. Zapowiadałem, że będzie i jest. Left Outside Alone. Po godzinie 6.30 Jermaine Jackson, między innymi, czy Sophie Ellis Baxter, ale także Oceana i Bruno Mars. Tak będziemy grać do godziny 7 na 97.5.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
2: Cieplej niż wczoraj, tak będzie dzisiaj. Niewiele cieplej, ale cieplej. No i przede wszystkim wiatr słabszy, bo w porywach tylko do 30 km na godzinę. Nawet 22 stopnie pokażą termometry w naszym mieście. Aktualnie pokazują 12 kresek.
3: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
2: Zaprasza i serdecznie wita w środowy poranek. Minęła 6:30. Dawać te Sophie Ellis Bextor, czyli Murder on a Dance Floor, muzycznie w radiu Super FM. Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Wczoraj mieliśmy całkiem trudny poranek w kilku miejscach. Myślę, że dzisiaj będzie gorzej. Dzisiaj pierwszy dzień. Uczniowie jadą do szkoły na lekcje, na zajęcia. Trwają prace drogowców na szosie Stargardzkiej. Wczoraj mieliśmy tam długie kolejki. Teraz jest przejezdnie, no ale weźcie to pod uwagę, że mogą tam pojawiać się większe utrudnienia. Bliżej godziny 7, a przede wszystkim bliżej godziny 8. Weźcie na to poprawkę, wyjedźcie 5-10 minut wcześniej. Teraz kolejek w drodze do centrum nie ma. W ścisłym centrum też jakoś tak przyzwoicie, no ale ta sytuacja pewnie będzie ewoluować z minuty na minutę.

Artur Gadowski w Super FM, 6:48, pierwszy dzień zajęć szkolnych, dzisiaj drugi dzień września, pierwsze kolejki na ulicach Szczecina, no bo mamy na przykład spowolnienia na szosie Stargardzkiej przed węzłem Kijewo, ale też przed Estakadą Pomorską, basen górniczy, oczywiście w drodze do centrum, tam stracicie teraz parę minut, więcej będziemy mówić o tym pewnie po godzinie 7:00, a jeżeli chodzi o Szczecin, przez blisko 2 tygodnie na Prawobrzeżu testowany będzie nowy autobus elektryczny MAN Lions City 12. No w zasadzie to 12 powinienem powiedzieć, skoro już z języka angielskiego. Uwagę mieszkańców może zwracać przede wszystkim ze względu na swoją seledynowo-czarną kolorystykę. Ona oczywiście zupełnie odbiega do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale to autobus na testy. Został wyprodukowany w tym roku, jest niskopodłogowy, jednoczłonowy, ma 12 metrów długości, oczywiście sporo pasażerów zmieści u siebie tam w środku. No i czy takie autobusy, takie many trafią na ulicę Szczecina, to o tym dopiero się przekonamy.

0: kilka chwil i będzie godzina siódma. My damy wam już za moment wiadomości Radia Super FM. O czym będziemy mówić po godzinie siódmej? Będziemy wspominać oczywiście szkołę. Szkołę, lekcje, anegdoty z nauczycielami w roli głównej, ale z uczniami także. Będziemy mówić o tym, że niskopodłogowe tramwaje wyjechały na trasę linii numer 6. Mieszkańcy północy Szczecina długo na to czekali. Ale powiemy także więcej o waszych tematach, tych najważniejszych. Będziemy mówić o Szczecinie. Będą wiadomości dla kierowców. Nie regulujcie odbiorników. To jest dobre miejsce. To jest Radio Super FM Szczecin.
1: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: I po reklamie.
3: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
4: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło 4 z nich, a 4 kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
4: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków.
6: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
4: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
7: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
8: Na torby póki co.
7: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
8: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz telefonu.
9: Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, te starsze klasy łamały te zakazy.
7: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak,
9: tak,
7: że trzeba będzie?
9: No, ale dla nas raczej nie.
10: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
11: Ale teraz będą zabierane.
7: Duże oczy?
11: Nie, nie oddajemy smartfonów.
12: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
13: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
7: To będzie wyzwanie?
12: No, może być.
13: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
4: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Zakaz smartfonów, choć jak słyszymy dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
14: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
15: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
14: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
4: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.
10: Super FM. Pogoda.
0: Tak jest, będziemy sprawdzać, jak to pogodowo wyglądać będzie w Szczecinie. Dzisiaj będzie cieplej niż było wczoraj. Dzisiaj więcej słońca, co chyba widzicie, że to niebo jest takie bardziej błękitne. 22 stopnie po południu, 12 stopni aktualnie. Chmury też mają nam to słońce dzisiaj zasłaniać regularnie. Wiatr słabszy niż wczoraj, bez opadów deszczu. Jutro będzie bardzo, myślę, podobnie, z tym, że jutro wieczorem może troszeczkę pokropić.
3: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: I zaprasza szkoła. Dzisiaj, drugi dzień września, dzisiaj wracamy do szkoły. To znaczy, wy wracacie. Na szczęście to wy wracacie, nie my. Nie my dorośli oczywiście. Dzień dobry, tu Super FM. Powroty do szkoły. Dzisiaj i o szkole będziemy mówić w tej godzinie między innymi, ale nie tylko. Częściowo niskopodłogowe moderusy Gamma wyjechały na trasę linii numer 6. Mieszkańcy północy się cieszą, takich tematów nie zabraknie. Będziemy także mówić o korkach, o kolejkach, o utrudnieniach przede wszystkim na szosie Stargardzkiej i przed Estakadą Pomorską. Będzie też muzyka w Super FM, jak zawsze, a tę godzinę rozpoczynamy z wysokiego C, bo już teraz z głośników Backstreet Boys, dobrze poznajecie, Backstreet Boys i Everybody w Super FM. 5 minut po godzinie 7.

Post Malone w Super FM. Nowy dzień, wyjątkowy dzień. Drugi dzień września w Szczecinie. Rozpoczynamy środę. Szczecin to jest wyjątkowe miasto. Jak się okazuje, według raportu Business Insider, miasto najlepsze do życia w Polsce. No i w Szczecinie właśnie żyją mądrzy i inteligentni ludzie. Nie żartuję. Szczecińscy naukowcy odkryli nowy gatunek skorupiaka z wybrzeża Norwegii. Hydrobiolodzy z Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z naukowcami z Norwegii, Niemiec i Austrii odkryli nowy gatunek skorupiaka, któremu nadano nazwę Eurythemora nilseni i występuje on w zbiornikach wodnych na wyspach na wybrzeżu cieśniny Skagerrak. Właśnie stamtąd jest ten nowy skorupiak. No i to szczecińscy naukowcy, nasi, nasi, moi drodzy. Szczecinianie są wszędzie, badają wszędzie. No i to jest kolejny na to przykład. 13 minut po godzinie 7, za kilka chwil pomoc drogowa, informacje dla kierowców. Myślę, że bardzo potrzebne, bo kolejki w drodze do centrum z prawobrzeża w kilku miejscach.

0: mnie.
1: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: 19 minut po godzinie 7, no i zaczynają się ciężary. Tak, ciężary to jest dobre słowo. Ciężary na Prawobrzeżu, ale w drodze do centrum. To przede wszystkim oczywiście chodzi o szosę Stargardzką. Najpierw przed skrzyżowaniem w Płoni, następnie za skrzyżowaniem w Płoni, w drodze do węzła Kijewo. Długa kolejka samochodów na szosie Stargardzkiej. To przez pracę drogowców. Wszyscy ci, którzy ze wschodu, z centrum województwa chcą dostać się do Szczecina, muszą uzbroić się w cierpliwość. Ulicą Struga w obie strony jedziemy raz, dwa. Tutaj utrudnień nie ma, ale już za Mostem Pionierów rozpoczynają się utrudnienia w drodze do Estakady Pomorskiej. Także nie bądźcie zdziwieni, że tam będzie trzeba postać w kolejce. Batalionów Chłopskich, Leszczynowa, Floriana Krygiera. Tutaj w obie strony jedziemy bez utrudnień. No i oczywiście Południowa oraz Mieszka Pierwszego. Tam też nie ma kolejek teraz. No i wracamy przede wszystkim z rondem Gierosa. Gumieńce, Europejska Okulickiego ku słońcu. No to było pewne, że dzisiaj rano będziecie stać w tym miejscu. No i oczywiście drogowi bogowie nie zawodzą naszych oczekiwań. I tam trzeba ustawić się w kolejce. Nie najgorzej przy węźle Głębokie, Aleja Wojska Polskiego w obie strony i tam jedziecie aż do skrzyżowania z ulicą Wawrzyniaka. Przy Wawrzyniaka pierwsze kolejki. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to oczywiście coraz gęściej robi się na Bogumińskiej. Jak na razie jest do przeżycia. Dajcie znać, gdzie są utrudnienia, korki, gdzie trzeba uważać, czy są kolizje, wypadki. Oby nie. 91 2 4 5 5. Powtarzam, 91 2 4 5 5. Ale także można pisać na Messengerze do Radia Super FM.
1: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Nas Zelmer Love, tak jest, jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy, prosto z głośnika w radiu Super FM. Kiedy ktoś jedzie od strony Stargardu do Szczecina i ładuje się prosto w kolejki na szosie stargardzkiej, to można zapytać tylko... Więcej o tych utrudnieniach na szosie stargardzkiej, na estakadzie pomorskiej, w drodze do centrum będziemy mówić za chwilę. Przed nami 7:30 i oczywiście wiadomości. No a jeżeli chodzi o szosę stargardzką, to być może alternatywą będzie przejazd przez Zdunowo, Tczewską do węzła Dąbie, no i dalej Irydową, Goleniowską, przestrzenną do basenu górniczego estakady pomorskiej. Jest to jakiś plan oczywiście. Czekam również na wasze wiadomości na Messengerze, na wasze telefony 912455. Przypominam, zawsze można dzwonić w każdej sprawie. Serwis informacyjny, wiadomości sportowe, one przed nami za 4 minuty.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
8: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
7: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
8: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
10: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
9: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
10: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
11: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
10: Wow!
11: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
12: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
13: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kauflando.
12: Takie cuda tam sprzedają?
13: No pewnie. I to nie za miliony.
14: Kauflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kauflando.pl.
15: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
16: No właśnie, jedziemy do Kauflando. Co my tu jeszcze robimy?
17: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kauflando.pl.
18: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
19: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Andrzej Kutys, dzień dobry. Mówimy o tym w pomocy drogowej. Zaczynamy od tradycyjnego, niestety ostatnio, zatoru na szosie Stargardzkiej w kierunku centrum miasta, ale jest też deklaracja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, że w tym tygodniu, bez określenia dokładnej daty, ale w tym tygodniu do dyspozycji mają być dwa pasy, a nie jeden jak obecnie. Przypomnijmy, że trwa budowa obwodnicy Płoni i trasa ma być gotowa w 2028 roku.
3: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
2: No ale najpierw to trzeba na czymś pojechać. Nowe ceny paliwa i szczecińscy kierowcy od 1 września, przypomnijmy, na pylonach przynajmniej złotówka więcej na litrze. Nasz reporter usłyszał więc to, czego można się było spodziewać.
4: Ceny paliwa są horrendalnie drogie i kwoty porażają i zwalają z nóg. No, mamy nadzieję, że to jak najszybciej się skończy i te ceny spadną.
5: Jak pan dzisiaj zareagował na ceny paliw?
6: Bez komentarza.
2: Przypomnijmy, do końca wakacji obowiązywały ceny paliwa ustalane przez rząd w ramach pakietu CPN.
3: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
2: Wakacje wakacjami, a sprawy miejskie nabrzmiewały, tysiące złotych kar za parkowanie, procesy z opozycją, wiele innych kwestii dzieje się, pewnie o to będziemy pytać. Jak obserwujecie naszego Facebooka, to wiecie, że gościem będzie prezydent Szczecina. Konkretnie w rozmowie Radia Super FM pytać będzie i dociekać Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
7: Cześć, dzień dobry, melduje się obecny i prezydent też będzie z nami po godzinie 8. W sumie sam nie wiem, od czego zacząć, bo jak powiedziałeś, tych tematów trochę jest. Chyba zaczniemy od Niolu, czyli od tego gorącego tematu kumulowanych kar za parkowanie w mieście. To na pewno jest głośna sprawa, tak samo jak głośna będzie dzisiejsza komisja budownictwa, która dotyczyć będzie mieszkania przy ulicy Chorzej, dwóch bloków przy ulicy Chorzej, które co tu dużo mówić, nie są w najlepszym stanie. Będziemy o tym rozmawiać z prezydentem po godzinie 8, ale także w popołudniowej rozmowie z radną Wiktorią Rogaczewską, która będzie z nami po 18.
2: Zapraszamy do słuchania.
1: Super FM Sport.
8: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Obie zagrały tylko seta i musiały pośpiesznie opuszczać korty. Fręch 4-4 w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz, za to Magdalinet 4-6 przegrała pierwszego seta z Brytyjką Francesco Jones. Sensacji nie zabrakło w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się

0: oraz Włochy ze Szwecją. Nasza mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś zakończyła sezon. Teraz czas na odpoczynek i przygotowania do nowego sezonu. W nich nie zamierza wiele zmieniać i na przykład iść w ślady srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Klaudii Kazimierskiej, która na studia i treningi wyjechała do Stanów.
1: Wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę tutaj się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory.
0: Najważniejszym występem w przyszłym sezonie dla Kuś mają być Mistrzostwa Świata w Pekinie.
2: Super FM. Pogoda.
3: Dzisiaj będzie nieco cieplej niż wczoraj. Wiatr słabszy, może być momentami nieprzyjemny, ale myślę, że wczoraj wiało bardziej nieprzyjemnie niż dzisiaj. Będzie wiać 22 stopnie po południu, w porywach do 30 km na godzinę dzisiaj. Także do przeżycia. Tak możemy sobie to ustalić. Aktualnie termometry pokazują 13 stopni. To nie jest ciepło. Po południu będzie lepiej. Jutro również 22 stopnie. Jutro w zasadzie kopiuj, wklej. Pogoda z dzisiaj.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
3: Witam, dzień dobry, cześć i czołem. Środa, drugi dzień września, korki na szosie stargardzkiej, korki na estakadzie pomorskiej, kolejki przed rondem Gierosa na Gumieńcach, Wawrzyniaka, węzeł Łękno, też coraz więcej aut o tej porze. Oczywiście wracamy do szkoły. A co będzie się działo w październiku, to dopiero zobaczymy za miesiąc, ale myślę, że samochodów będzie jeszcze więcej. Pomoc drogowa, informacje dla kierowców, to już za chwilę. Potrzebujecie tego, żebyśmy mówili sporo o tym, jak dojechać do szkoły czy do pracy, i będziemy o tym mówić za moment, i o powrotach do szkoły jeszcze przed godziną 8. Oczywiście muzyka taka, żeby lepiej wam się jechało czy stało w kolejkach. Jedną z propozycji jest na przykład Van Halen, bardzo dobrze znany. Van Halen i Jump w Super FM. Jeżeli jedziecie samochodem, to skakać raczej nie zalecam. Zresztą chyba trudno by było.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 18 minut zostało do godziny 8. Lista utrudnień w drodze do centrum Szczecina jest naprawdę długa, bo po pierwsze już przy skrzyżowaniu w Płoni kierowcy zatrzymują się w drodze do węzła Kijewo. Roboty, prace drogowców na szosie Stargardzkiej dają się we znaki. No i tam na pewno kilka, a nawet kilkanaście minut będzie trzeba doliczyć do tej porannej trasy. A dalej zwalniacie na Moście Pionierów w drodze do Estakady Pomorskiej. To też jadąc z Prawobrzeża. Podpowiem, że lepiej będzie pojechać ulicą Floriana Krygiera, czyli przez Podjuchy. Jeżeli patrzymy na Lewobrzeże, to oczywiście Gumieńce. Znowu straszą kolejkami Europejska Okulickiego ku Słońcu. Wrocławska, Dworska. No to taka gumieniecka poranna wyliczanka, prawda? Oczywiście Mierzyn, Topolowa, wjazd do Szczecina, Łukasińskiego. Tutaj też gęsiego jeden za drugim. Dojeżdżamy do tego skrzyżowania z ulicą Sosabowskiego, Bezrzecze, Górna, Koralowa. Wszyscy budzą się 2 września, no i jadą przed godziną 8 do szkoły oraz do pracy. Z dobrych informacji? Aleja Wojska Polskiego od ronda Jana Olszewskiego przez skrzyżowania z Unii Lubelskiej czy Traugutta. Tam jest dobrze, no ale potem już coraz trudniej. Im bliżej węzła Łękno, tym kolejki coraz dłuższe. Czy w okolicach Piotra Skargi na przykład, to myślę, że tutaj Wawrzyniaka, Piotra Skargi, tutaj mogą powstawać kolejki. Stoicie także na ulicy Wszystkich Świętych od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania właśnie z ulicą Arkońską, z ulicą Niemierzyńską, tam też będzie trzeba kilka minut stracić. Szukam tych dobrych informacji. Bogumińska, tam też trzeba stać. Na Bogumińskiej zwalniacie za zjazdem z ulicy Pokoju, czyli z Pokoju zjeżdżamy w Bogumińską, no i już trzeba ustawiać się w kolejce. Ale za skrzyżowaniem z Chorzą na Bogumińskiej, Wilcza, Strzanieckiej wyglądają nie najgorzej.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Wszyscy stoją w kolejkach w Szczecinie w drodze do centrum. Wiecie, co to oznacza? Że wszyscy słuchają. Jesteśmy razem w Radiu Super FM. Za 16 minut będzie 8.

0: Daft Punk, Pharrell Williams i Get Lucky. Dobre brzmienia w Radiu Super FM. 9 minut zostało do godziny 8 i oczywiście giga kolejki na szosie Stargardzkiej. Mamy telefony 912455. A propos tych utrudnień i podpowiedzi od słuchaczy, proszę bardzo.
1: Jeśli chodzi o dojazd ze Stargardu do Szczecina, to jest taka alternatywna droga. Jadąc przez Kobylankę od Stargardu, skręcając na Motaniec przez Niedźwiedź do Zdunowa, droga krótsza. Marek z Wielgowa.
0: Mareczku, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz naszym takim regularnym konsultantem do spraw szosy Stargardzkiej, bo myślę, że to nie koniec utrudnień w tym miejscu, jeżeli chodzi o drogi dojazdowe do Szczecina. Ja bym Marka posłuchał na Waszym miejscu. Marek brzmi jak autorytet i myślę, że Mareczek w niejednym korku w życiu stał. 8 minut zostało do godziny 8. Zaczynają się, moi drodzy, prawdziwe gwiezdne wojny. To będzie kosmos. Powrót do szkoły. Gwiezdne wojny, część pierwsza, można powiedzieć, mroczne widmo. Nie dajcie się, nie dajcie się, moi drodzy uczniowie, walczcie, poznawajcie ludzi, zawiązujcie przyjaźnie, rozwijajcie umiejętności interpersonalne za garażami na długiej przerwie, bierzcie pozytywnie wzloty i upadki, no to jest czas. Czas szkoły, który nigdy już nie wróci. Nigdy, a który całe życie będziecie wspominać. No i przede wszystkim nie dajcie się zwieść ciemnej stronie mocy, czyli wagarom. I wszyscy w Radiu Super FM trzymamy za was kciuki. Tak, tak mocno, że mocniej się już nie da.

0: Queen i oczywiście We Will Rock You w Super FM. 5 minut zostało do godziny 8. Tej dobrej muzyki będzie naprawdę dużo po godzinie 8. Mike and the Mechanics, Justin Timberlake, Lady Gaga, Sylwia Grzeszczak, Ellie Goulding czy Mrozu albo ABC. No to są brzmienia, które lubicie, które kochacie na 97,5, czyli w radiu Super FM. Oczywiście po godzinie 8 po wiadomościach, które wyemitujemy już za chwilę, poranna rozmowa radia Super FM i waszym gościem będzie prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Oczywiście te najważniejsze wątki związane z poranną rozmową radia Super FM możecie komentować na przykład na Facebooku naszej rozgłośni albo na Instagramie. Czekamy na wasze wiadomości, czekamy też na wasze telefony. W sprawach drogowych myślę, że przede wszystkim kolejka na szosie Stargardzkiej rozpoczyna się przy skrzyżowaniu w Płoni, no a na Moście Pionierów zatrzymujecie się w drodze do Estakady Pomorskiej. Myślę, że to są najtrudniejsze miejsca o tej porze w drodze do centrum, chociaż Gumieńce i Rondo Gierosa mogą rywalizować.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
5: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
4: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
5: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
6: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
5: Wow!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
12: Jest 8. Wiadomości Super FM.
13: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
14: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusze, są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
13: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze m.in. lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
15: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
13: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
16: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
13: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica, Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
17: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
13: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
18: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
13: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
19: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
20: Środowy poranek w Radiu Super FM i zapowiadana już wcześniej rozmowa z gościem Piotr Trzystek, prezydent Szczecina, na początku tego jesiennego sezonu razem z nami.
21: Dzień dobry, witam serdecznie.
20: Nazbierało się trochę tych tematów przez sezon wakacyjny, panie prezydencie. Nieruchomości i opłaty lokalne się z zimowego snu obudziły i w ostatnich czasach już odpowiadają dziennikarzom na pytania o te skumulowane mandaty, a był taki miesiąc milczenia, gdzie się zastanawialiśmy, czy tam jakaś, nie wiem, emigracja wewnętrzna w Wieniolu się nie wydarzyła, bo
21: nie
20: nikt
21: sądzę.
20: Nie odpowiadał na pytania.
21: Natomiast rzeczywiście padliśmy trochę ofiarą cyfryzacji. Można w cudzysłowie tak powiedzieć, dlatego że no, używamy nowoczesnych narzędzi do kontroli strefy. Ta kontrola odbywa się w dużej mierze dzięki pojazdom, które poruszają się po strefie. No i to powoduje, że tak naprawdę jest to bardzo dokładna kontrola i właściwie wyłapujemy 100% pojazdów, które mają nieopłacone.
20: Może wróćcie, panie prezydencie, do starszych, bardziej anachronicznych metod działania. One będą chyba przyjaźniejsze mieszkańcom.
21: To nie chodzi o przyjazność czy nieprzyjazność. Tutaj tak naprawdę ja rozumiem sytuację, w której rzeczywiście część mieszkańców była przyzwyczajona do tych dokumentów włożonych za szybę. No i skoro nie było za szybą, no to nie ma mandatu. No ale przypomnę tylko, że zarówno fotoradary, jak i odcinkowe pomiary prędkości, jak i te fotopułapki, nazwijmy to, na czerwone światło, no one też nie wystawiają pokwitowań, czy nie wystawiają dokumentów. I dowiadujemy się o tym z listu, który no, ktoś tam za takie wykroczenie drogowe dostaje.
20: Tylko,
21: więc
20: że
21: tutaj
20: one też nie mają tendencji do takiego dość skrupulatnego gromadzenia tych informacji, bo przyzna pan, panie prezydencie, że jak ktoś dostaje 80 kar i dostaje nagle, proszę bardzo, mandat na kwotę, czy karę zatrzymam na kwotę parunastu tysięcy złotych.
21: Tak, ale wie pan, jeżeli pan przez fotoradar przejedzie 3 razy dziennie, i 3 razy dziennie będzie miał pan zrobione zdjęcie, to też może panu przyjść tych mandatów większa liczba. Tutaj problem jeszcze polega na tym, że znaczna część, coraz więcej samochodów jest wynajmowanych, jest leasingowanych, są to pojazdy też często na firmy, więc to powoduje taką sytuację, że ustalenie właściciela pojazdu no czasem zajmuje dłuższą chwilę. Część pojazdów jest poza Szczecina, część pojazdów jest z zagranicy, więc tutaj jeszcze są większe problemy. Dlatego jeżeli ktoś jakby no codziennie staje w tej strefie i przez miesiąc nie płaci, no to ma 30, nie 30, tylko 20 parę sytuacji, bo przypomnę, że taka opłata dodatkowa jest naliczana raz dziennie. Dlatego my w tej chwili wychodzimy...
20: Czy to jest w porządku, czy będzie jakaś zmiana w
21: tym temacie?
20: To znaczy,
21: jeżeli chodzi o kwestie formalne, to wiemy, że tutaj wszystko jest w porządku, dlatego że strefa jest oznaczona w tej chwili prawidłowo, ma oznakowanie pionowe i poziome w 100% praktycznie, więc tutaj z punktu widzenia przepisów jest ok. Natomiast wprowadzamy zmiany, bo do tej pory też można było telefonicznie sprawdzić, ale wiemy, że telefonicznie to jest kłopotliwe. Dzwonienie, ustalanie, czy sprawdzanie tego, czy mamy jakieś niezapłacone postoje, czy też nie. Dlatego już testujemy od jakiegoś czasu rozwiązanie, w którym wpisując tablicę rejestracyjną będziemy mogli otrzymać informacje, czy są jakieś zawiadomienia o nieopłaconym postoju. A także wprowadzimy takie narzędzie, gdzie jeżeli ktoś wyrazi taką wolę, poda swój numer telefonu i powiążemy to z numerem rejestracyjnym pojazdu, to po wystawieniu takiego dokumentu będzie otrzymywał SMS-a. Więc jakby no, to jest taki ukłon w stronę tych wszystkich, którzy no, gdzieś tam nie mają pewności, czy taka opłata nie została im naliczona. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że wjeżdżając do strefy płatnego parkowania, no niestety i stojąc na tych miejscach, no ta opłata może być naliczana. Wiesz, mamy na przykład taką sytuację, no, na przykład, że ktoś tam miał 15, dostał wezwanie, twierdzi, że nie wiedział, a już po tym wezwaniu ma kolejnych 7. No trudno to wytłumaczyć.
20: Oczywiście, ale też są takie sytuacje, że ktoś mówi, że niol ma na reklamację 30 dni, ale już po 7 dniach naliczane jest podwojenie kary dodatkowej.
21: Dlatego
20: więc
21: też
20: jest dużo też indywidualnych sytuacji,
21: tak, ale
20: które
21: indywidualne sytuacje
20: mierze
21: rozpatrujemy indywidualnie i będziemy tak rozpatrywać. Natomiast chcemy też prowadzić, rozmawiałem z panią skarbnik na ten temat, takie rozwiązanie, że jeżeli ktoś napisze wniosek o rozłożenie na raty, nawet tej kwoty, nazwijmy to 7-dniowej, tak, to my wtedy nie będziemy naliczać tej kwoty wyższej. Z tym, że to wymaga zmiany.
20: Do tego momentu 7-dniowej kary nie można było rozbijać
21: tak,
20: na raty.
21: Tak. Dlatego
20: czy to będzie zmiana jedna?
21: Chcemy, tylko że musimy to w uchwale zmienić. To jest możliwe, więc służby pani skarbnik pracują nad tym, więc to nie będzie oczywiście działało wstecz, ale do przodu będzie działało na zasadzie takiej, że jeżeli mówimy o wszystkich tych upomnieniach, to będą wystawione po, żeby to uporządkować. Więc takie ruchy zrobimy. No przykro mi, że tutaj jakby no, nastąpiło pewne zamieszanie i być może niektóre osoby, no ale no też mówię, to trzeba się liczyć z tym naliczeniem opłaty z wjechaniem do strefy, więc tutaj myślę, że my mamy trochę na sumieniu, ale też no i kierowcy, którzy nie opłacają postoju, no muszą mieć świadomość, że no powinni te opłaty uiszczać.
20: Panie prezydencie, dzisiaj Komisja Budownictwa ma spotykać się w sprawie bloku przy ulicy Chorzej 9, więc w popołudniowej rozmowie z radnymi pewnie dzisiaj więcej na ten temat będziemy mówić, więc teraz tylko tak kilka zdań. Czy wy macie pomysł na to, jak pomóc mieszkańcom przy Chorzej 9, bo ich słowa z soboty, ale ich słowa także z poprzedniego tygodnia, kiedy z nimi rozmawiałem, są dość gorzkie w kierunku miasta.
21: To znaczy ja powiem tak, ja rozumiem doskonale rozgoryczenie i emocje, bo no, to jest utrata domu jednak i tutaj w żadnym wypadku nie chcemy tego w jakiś sposób deprecjonować. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o tą stronę pomocy mieszkańcom, to wszystkim mieszkańcom są zaproponowane lokale. Trwają rozmowy, uzgodnienia z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych. Więc mamy lokale, które możemy przyznać tym osobom czasowo. I to jest jakby ta kwestia zabezpieczenia ich od strony takiej socjalnej.
20: Czasowo to znaczy na rok, czy czasowo
21: to znaczy?
20: No,
21: w zależności od sytuacji, bo jeżeli chodzi o najemców lokali, no to my możemy im w ogóle rozwiązać te umowy i nawiązać.
20: To jest dwie rodziny
21: kolejne
20: na 16,
21: tak.
20: A jest
21: nie, nie, nie, tam jest 9 rodzin.
20: A z Wilkowskich są chyba dwie, jeżeli...
21: Dwie, w sumie 9, czyli 7 lokali prywatnych, bo tam była jedna adaptacja poddasza. Więc normalnie byłoby 8, a jest 9 lokali. Więc tutaj od strony socjalnej my to zabezpieczymy każdemu, kto będzie tej pomocy potrzebował. Natomiast jeżeli chodzi o właścicieli, no to oczywiście tutaj robimy to w ramach trybu awaryjnego. Natomiast co do budynku, to oczywiście historia, to nie jest tak, że ta historia zaczęła się od remontu. Tak naprawdę pierwsze wzmianki o złym stanie technicznym mamy z 2009 roku, gdy było pozwolenie na budowę związane z adaptacją strychu.
20: Tak, ale degradacja jednak, taka widoczna degradacja, bo to, że budynek był w złym stanie technicznym, to byśmy jak przeanalizowali, to wiele budynków mogło być w złym stanie technicznym, ale on podobno osiadał tak mocno i pokazywał oznaki spękania dopiero w momencie, kiedy ten budynek zaczął pracować.
21: Informacje o tym my mamy w dokumentacji pierwszej z 2009 roku, że tam są pewne problemy, bo ten grunt słabej jakości, on tam jest od zawsze. To nie jest tak, że było inaczej, więc pewne rzeczy...
20: Przecież pan zna Warszawę, pan zna Północ, pan zna ulicę Łączną.
21: Ja wiem.
20: Tam kiedyś ciężkie samochody nie mogłyby jeździć, bo nie miałyby jak.
21: Na budowy jeździły, dlatego że część osiedli była budowana jeszcze w momencie, jak tej drogi nie było. Ale to nie zmienia faktu, że te drgania mogły się przyczynić do tego, znaczy przyspieszyć ten proces, tak? Ale myślę, że przyczyn tam jest więcej niż tylko ta jedna, tak? Dlatego musimy to ustalić, musimy być w kontakcie z wspólnotą i będziemy szukali rozwiązań. Jakie będą te rozwiązania, trudno mi dzisiaj jeszcze powiedzieć. Natomiast na pewno strony socjalnej zabezpieczymy. Wszystkie rodziny będą miały miejsce do zamieszkania, przynajmniej tego czasowego. No i musimy się zająć od drugiej strony tą kwestią budowlaną. Tutaj będą potrzebne naprawdę pogłębione ekspertyzy, bo te, które były, no one nie wchodziły w głąb gruntu, nie badane były fundamenty, nie było odkrywek robionych, więc tutaj te zdania mogą być podzielone i myślę, że tam się parę czynników złożyło. Pewnie te drgania również, tak? Ale wody opadowe, jeszcze inne rzeczy, które mogły być. Ja rozmawiałem tutaj z Pimbem na ten temat. To nie jest takie oczywiste w tej chwili.
20: Panie prezydencie, patrzę panu prosto w oczy. Jak mocno pana denerwuje temat bazy paliw w Podjuchach?
21: Wie pan, no jestem zaskoczony tak dużą samowolą budowlaną.
20: Ale to mógłby pan powiedzieć też pół roku temu, a teraz po tych paru miesiącach, które się wydarzyły w międzyczasie i tym, że tak naprawdę inwestor jest tak pewny siebie, że on tę inwestycję dokończy, że można powiedzieć, że jesteście chyba trochę bezsilni.
21: Dlatego, że mamy w tej chwili plan ogólny uchwalony i ta inwestycja jest w sprzeczności z planem ogólnym. A to oznacza, że plan miejscowy nie będzie uwzględniał tego typu obiektów, a plan miejscowy jest w tej chwili w fazie, już za chwilę trafi do uzgodnień, więc w tym roku zapewne będzie uchwalony, więc od strony formalnej wydaje mi się, że tutaj trudno poszukiwać optymizmu po stronie inwestora. No niestety to podjęcie decyzji o tak dużej budowie, w ogóle każda samowola budowlana jest naruszeniem reguł gry. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to się wiąże z pewnymi konsekwencjami, bo rozpoczęcie budowy bez pozwolenia na budowę to jest działanie w zamiarze bezpośrednim. To nie jest nieświadomość, niewiedza,
20: Myślę, że co do arogancji inwestora, więc, to nic nie ma żadnych wątpliwości,
21: więc tutaj nastąpiło
20: co
21: coś, co się nie powinno wydarzyć. Od strony formalnej wydanie pozwolenia na budowę, no przynajmniej na bazie tych regulacji, które radni przyjmują i myślę, że przyjmą też i plan ogólny, plan miejscowy, no to ta inwestycja będzie musiała być rozebrana.
20: Chciałby pan, żeby w tym roku ona została rozebrana, czy rozmawiamy?
21: To znaczy, nie, tutaj powiedzmy sobie jasno, to jest na terenie, który stanowi własność spółki Oktan, więc spółka Oktan będzie mogła działać zgodnie z przepisami planu miejscowego i tyle, więc jakaś przebudowa, tam będą mogły być inne magazyny.
20: Ale już żadnych radnych pan nie zamierza pozywać.
21: Panie redaktorze, radnych pozywamy wtedy, jeżeli przekraczają pewne normy, no i tyle. Ja, jak pan wie, przez 20 lat nie miałem zbyt wiele tego typu sytuacji, więc trudno mi nazwać. Trudno mi nazwać tutaj człowiekiem, który nadużywa sądu. Natomiast jeżeli ktoś mówi nieprawdę i opiera o kłamstwo swoje tezy, bo no nie można łączyć kwestii samowoli budowlanej, która zawsze jest wbrew przepisom, z działaniem gminy. Znaczy, to kto podejmie to tak, jakbyśmy, nie wiem, za kradzież na terenie miasta oskarżali gminę. No to jest to absurdalne i każdy radny, który ma pewną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje miasto, robi to z pełną świadomością. Dlatego uważam, że tutaj nie rozpatrując tej sprawy, bo powiedzmy sobie też jasno, sąd w tej sprawie nie rozstrzygnął w kwestii merytorycznych w ogóle. Więc myślę, że to wróci do sądu, ponieważ zażalenie w tej sprawie jest złożone.
20: Dwie minuty, dwa pytania. Czyli zażalenie jest złożone w tej sprawie? To chyba nowa informacja, bo nie słyszałem o tym wcześniej.
21: No zażalenie poszło.
20: Zażalenie poszło. Tak. Czyli nadal czuje pan się pokrzywdzony tym, co powiedział radny?
21: Nie ja, tylko wie pan, tam nigdzie nie padło Piotr Krzystek. No dlatego w ogóle rozmowa.
20: No to taka figura retoryczna była w tym poście, taka, takie
21: no, ale to dotyczyło zapytania.
20: Czy dotyczyło,
21: no ale znak zapytania, wie
20: nie
21: pan.
20: Nie pamiętam,
21: no,
20: jak to radny tłumaczył.
21: No, wie pan, tylko przepraszam teraz tutaj za to określenie, ale czy pan jest złodziejem? No to jest pytanie retoryczne, wie pan. No to są takie rzeczy, które się nie powinny wydarzyć.
20: Dementuję tą informację od razu tu i teraz. No, nic ale, nikomu nigdy.
21: No właśnie, no ale to tutaj dlatego stawianie takich pytań z tezą, tak, to jest już nadużywanie wolności słowa moim zdaniem, i bo to nie jest opinia. W tych postach, w tych informacjach były fakty, tak? Była mowa o faktach, które nie zaistniały, no więc no trudno opierać o kłamstwo jakiś przekaz, który ma budować relacje mieszkańców z miastem.
20: Udarzę młodzieży może innym razem, ale to w takim razie dużo szybkie pytanie. Czy nie lepiej zainwestować pieniądze w remont bulwaru na Wałach Chrobrego niż w potencjalne lokowanie Daru Młodzieży i ponoszenie kosztów z tym związanych?
21: Wie pan, to jest tak, że my mówimy jeszcze o dalekiej przyszłości. Ja się odniosłem tylko i wyłącznie do tego, co może się w przyszłości wydarzyć, popierając jakby wniosek tutaj grupy kapitanów, grup oficerów, którzy no, widzieliby Szczecin jako ten port docelowy na cumowanie darów. Więc to się wydarzy pewnie za 4-5 lat, więc tak naprawdę rozmawiamy jeszcze o dalekiej przyszłości. Szczecin zawsze jest otwarty na żaglowce i dobrze by było, gdyby dar się pojawił przy naszym nabrzeżu.
20: Gdzie w sondażach Nowa Polska? Nie ma w sondażach Nowej Polski.
21: No ale wie pan, to jest kwestia instytucji, które prowadzą sondaże.
20: Może kwestia, że ta partia nie mrawa jest, panie prezydencie.
21: Wie pan, dajmy sobie trochę czasu.
20: Ile przez wybory macie za rok?
21: Polityce, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Myślę, że Polska potrzebuje nowych rozwiązań, potrzebuje przełamania tego sporu pomiędzy Koalicją Prawem i Sprawiedliwością. To następuje powoli, dlatego że widać, że inne formacje też rosną w siłę.
20: No, Konfederacja ma się świetnie.
21: Więc myślę, że... Znaczy, wie pan, to my mamy takie poglądy społeczne, trzeba się z tym po prostu godzić i szanować to, że te wszystkie podmioty mają prawo funkcjonować w przestrzeni politycznej i publicznej, natomiast oczywiście ich obowiązkiem jest współpraca po to, żeby rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców i my chcemy to robić.
20: Czyli pan się ze mną nie zgadza, że Nowa Polska jest niemrawa?
21: Wie pan, mamy wiele tematów do zrealizowania, mam jakiś plan swojego działania, natomiast nie uważam się siebie za człowieka niemrawego.
20: No nie, no skądże. Jest pan ze mną w środę rano o 8:10 w studiu radiowym. Kłaniam się, panie prezydencie, i pięknie dziękuję.
21: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
19: Super FM. Pogoda.
0: Po południu 22 stopnie i z przejaśnieniami. Jak zresztą widać, można spojrzeć w niebo, jeżeli macie taką możliwość oczywiście, i przekonać się na własne oczy. 22 stopnie po południu, aktualnie termometry w Szczecinie pokazują stopni 14. Wiatr słabszy niż wczoraj, myślę, że dzisiaj będzie przyjemniej.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: 17 minut po godzinie 8. Nie bez problemów kierowcy o poranku na szosie Stargardzkiej. I wywiązała się nieco dyskusja między naszymi słuchaczami, której przysłuchamy się już za chwilę w pomocy drogowej. Najpierw Mike and the Mechanics w piosence pod tytułem Owa ma Shoulder, czyli klasyk radiowy, to trzeba przyznać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 8 i oczywiście jesteśmy w sztosie kolejek korków. Utrudnień teraz w Szczecinie, bo utrudnienia zarówno w centrum Szczecina, naszego miasta, w drogach, na drogach dojazdowych do centrum, ale myślę, że przede wszystkim szosa Stargardzka i przede wszystkim estakada pomorska, most pionierów, i tu trzeba się zatrzymać. Utrudnienia są spore, no i oczywiście kierowcy szukają alternatyw. No i tak, mieliśmy telefon od naszego słuchacza Marka, który dla wszystkich tych, którzy jadą od strony Stargardu, polecał objazd przez miejscowość Niedźwiedź. Posłuchajmy.
2: Jeśli chodzi o dojazd ze Stargardu do Szczecina, to jest taka alternatywna droga. Jadąc przez Kobylankę od Stargardu, skręcając na Mocaniec przez Niedźwiedź do Zdunowa.
1: I Niedźwiedź odpowiada, bo mamy telefon od mieszkańca miejscowości Niedźwiedź.
3: A dzwonię z Niedźwiedzia a propos tej drogi, która przez Niedźwiedź ponoć prowadzi dookoła, żeby nie stać w korku. Szanujcie tych ludzi, którzy mieszkają w Niedźwiedziu. Tam jest 40 na godzinę na obszarze całego Niedźwiedzia, a między Niedźwiedziem a drogą profesora Żuka jest 50 na godzinę. Dziękuję, Grzegorz.
1: Grzegorz, pozdrawiamy serdecznie cały Niedźwiedź. Nie wiem, ile osób w Niedźwiedziu może mieszkać. 400-500 osób może w tej chwili. Natomiast cały Niedźwiedź pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że kierowcy szanują Niedźwiedzia. Mieszkańców oczywiście Niedźwiedzia. Kolejki w drodze do centrum, o tym już mówiliśmy. Węzeł Łękno, tam też stoicie, tam też trzeba uzbroić się w cierpliwość, czyli Aleja Wojska Polskiego też może być trudna o tej porze. Wracamy do szkolnej rzeczywistości. Wakacje się już skończyły.

0: To Justin Timberlake w Radiu Super FM. No a Justin Timberlake jest supportem Andrzeja Kutysa. Andrzej Kutys już za chwilę wiadomości o godzinie 8.30. Andrzej, dzień dobry.
1: Oczywiście, supportują mnie tylko najlepsi.
0: Tak jest. W Radiu Super FM najlepsza muzyka, ale także informacje. Mówimy o korkach od rana na szosie Stargardzkiej. Nasi słuchacze polecają objazd przez miejscowość Niedźwiedź. Moje trudne pytanie o poranku brzmi: jak myślisz, ile osób mieszka w Niedźwiedziu?
1: O, nie mam pojęcia, przyznam szczerze, natomiast jak byłem kiedy na wakacjach w Rumunii, to bardzo chcieliśmy zobaczyć Niedźwiedzie, bo gdzieś tam na takiej trasie transfogaraskiej się pokazują, ale niestety się nie udało, więc może zobaczę Niedźwiedzie pod Szczecinem.
0: Piękna zmiana tematu, ale jednak motyw Niedźwiedzia pozostaje. Według danych z 2021 roku w Niedźwiedziu 447 osób mieszka.
1: Pozdrawiamy.
0: I podobno Niedźwiedź jest właśnie, bo słuchacze z Niedźwiedzia dzwonią, jest taką miejscowością, gdzie można te kolejki na szosie Stargardzkiej ominąć. O korkach też będziemy mówić, prawda?
1: Już mówiliśmy o korkach, no ale na przykład powiemy o tym, co się dzieje w parkowaniu w Szczecinie, więc aż tak daleko nie odchodzimy od tematów związanych z motoryzacją.
0: Informacje dla kierowców także w wiadomościach za 2 minuty, teraz 28 minut po godzinie 8.
2: Reklama. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
4: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
3: No... Nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
4: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kauflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kauflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kauflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kauflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kauflando.pl.
12: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
13: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
14: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, prezydent Szczecina, o sprawie kar za nieopłacone parkowanie. Urząd pracuje nad zmianami, zapewnił Piotr Chrzystek w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. Chodzi o sytuację, gdy szczecinianie po kilku latach dostają pisma o naliczonych karach na nawet kilkanaście tysięcy złotych z terminem płatności 7 dni. W kwestii zmian to ma być zarówno możliwość rozłożenia na raty tej podstawowej kwoty, ale także system, w którym kierowcy będą mogli sprawdzić w internecie, czy mają jakieś zaległości względem strefy płatnego parkowania w Szczecinie. Krzystek podkreślał, że obecnie kontrole są bardzo dokładne, a proces ustalania właściciela danego samochodu może się wydłużać, na przykład dlatego, że jest to auto służbowe bądź w leasingu. W naszym studiu z prezydentem Szczecina dyskutowaliśmy także o procesie. Krzystek kontra szef opozycyjnego klubu PiS. Do tego wątku wrócimy za godzinę.
14: Więcej na stronie super.fm.
1: Edukacja zdrowotna, zmiany w stołówkach, zakaz używania telefonów w podstawówkach, nowy rok szkolny, 26-27, pełen zmian. O tym mówił także w Radiu Super FM Paweł Palczyński, czyli zachodniopomorski kurator oświaty. Zwracał uwagę na nowe zajęcia, czyli edukację zdrowotną.
15: Ten przedmiot znowu gdzieś podbijany jest przez media, polityków kompletnie niepotrzebnie. Nic nie ma ważniejszego od zdrowia. Znowu można powiedzieć, kręcimy się dzisiaj wokół jednego tematu. Te elementy związane ze zdrowiem psychicznym tam dodatkowo występują. A właśnie zdrowe odżywianie, higiena cyfrowa. A więc te wszystkie elementy znowu się w jednym, obracamy się ciągle w jednym jakimś kręgu.
1: Nowy rok szkolny w Szczecinie. Dzisiaj już naturalnie z pierwszymi dzwonkami na lekcje rozpoczęło ponad 53 tysiące uczniów.
14: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Chemik prawie w pełnym składzie szykuje się do startu ligi. Do zespołu dołączyła już przyjmująca Julia Orzoł. Nieobecna pozostaje tylko środkowa Maja Koput, czyli siatkarki Lotto Chemika Police przygotowują się do startu Tauron Ligi Kobiet. Policzanki dotychczas rozegrały jeden mecz sparingowy, w nim pokonały KP Piła 3-1. W tym meczu nie zagrała jeszcze Orzeł, która do drużyny dołączyła po pobycie na zgrupowaniu reprezentacji. A w biało-czerwonych barwach mocno kibicujemy, tam wciąż gra jeszcze Maja Koput wraz z koleżankami. Jutro zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Holandią. Chemik natomiast zacznie swój sezon 3 października od wyjazdowego starcia z Unii Opole. A już teraz w Radiu Super FM jeszcze więcej sportu.
16: Super FM. Sport.
17: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Zespoły Legii Warszawa, Zagłębia Lubin i Wisły Kraków już na pierwszej rundzie pożegnały się z piłkarskim Pucharem Polski. Motor Lublin sensacyjnie ograł niepokonaną w tym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie Legię Warszawa i to 3-0. Tym

0: artykuły przed to, że być może być zmiana trenera. Proszę o mądrość.
1: A dziś kolejnych 11 spotkań Pucharu Polski. Najciekawiej będzie w Łodzi, bo tam Widzew zmierzy się z Koroną Kielce. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 4 meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Przegrał bowiem wszystkie 4 spotkania. Jutro piłkarze z Częstochowy zagrają zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Francuz Bastian Trochard wygrał 10 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enrique Mas. W sobotę po kraksie na 8 etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granacie.
2: Super FM. Pogoda.
3: Sprawdzamy słupki temperatur w Szczecinie. Oczywiście z godziny na godzinę robi nam się coraz cieplej. Teraz 14 kresek pokazują termometry w naszym mieście. 22 po południu z przejaśnieniami, raczej bez opadów deszczu. Wiatr słabszy w środę niż we wtorek.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
3: 8:35. Bardzo ważne wiadomości dla kierowców już za chwilę w Radiu Super FM, no bo przecież długie kolejki, wracamy do tej szkolnej rzeczywistości, bo dzisiaj drugi dzień września. No i myślę, że dla wielu z Was to może być trudny poranek. My postaramy się go nieco poprawić. Dobrą muzyką. Sylwia Grzeszczak już teraz. Zaprosiliśmy ją i wpadła do nas do Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Gdzieś jest lepiej, gdzieś jest gorzej. Gdzie dokładnie? O tym mówimy w Radiu Super FM. 18 minut zostało do godziny 9. No i cały czas zwalniać trzeba na ku słońcu Europejskiej, Okulickiego, Wrocławskiej, czyli stoją Gumieńce. No ale droga do Estakady Pomorskiej, Basen Górniczy, Most Pionierów, tutaj także zwalniacie przez pracę drogowców. Bardzo uciążliwe jest to miejsce w środę rano. No i podobnie oczywiście szosa Stargardzka, czyli droga od strony Stargardu do węzła Kijewo. Powtarzamy, bo nasi słuchacze podpowiadają o objazdach, oczywiście objazdach, jeżeli jedziecie z centrum, ze wschodu, z perspektywy Szczecina oczywiście, ze wschodu województwa, no to jest alternatywa, jak dostać się do Szczecina, a na szosie Stargardzkiej nie stać.
2: Jeśli chodzi o dojazd ze Stargardu do Szczecina, to jest taka alternatywna droga. Jadąc przez Kobylankę od Stargardu, skręcając na Motaniec przez Niedźwiedź do Zdunowa?
1: Tak jest, a mieszkańcy miejscowości Niedźwiedź apelują czy proszą za pośrednictwem Radia Super FM, żeby nie jeździć szybko. Oczywiście, jeżeli chodzi o drogi, gdzie jest przejezdnie, to można na przykład przez Podjuchy, przez Floriana Krygiera w obie strony, Mieszka Pierwszego, Południowa. To jest alternatywa, żeby dostać się do centrum. Za 17 minut będzie 9.

0: dobre na pierwszy dzień szkoły. Przypominamy sobie m.in. alfabet ABC, czyli The Look of Love. W radiu Super FM za 9 minut będzie godzina 9. No i mieszkańcy północy Szczecina się cieszą. Mieszkańcy północy Szczecina wiwatują, radują się.
1: Będzie się działo!
0: Tak jest, bo północ Szczecina ma niskopodłogowe tramwaje. Moi drodzy, na trasie szóstki pojawiły się niskopodłogowe tramwaje. No i tak pół żartem, pół serio o tym mówimy, ale myślę, że to jest bardzo ważna informacja i spory komfort, że na przykład osoby z niepełnosprawnościami albo rodzice z dziećmi mogą w spokoju wejść do tramwaju, no a nie walczyć i przepychać się jak w bobslejach, żeby tylko wskoczyć po kilku schodkach do góry i w końcu stanąć czy zająć miejsce w tramwaju. Oczywiście potrzebne są remonty drogi, na to wskazują mieszkańcy, no bo przecież ta trasa linii numer 6 wygląda momentami jak niezłe pobojowisko, no ale jest pierwszy krok, także myślę, że warto walnąć jakieś oklaski, prawda? Dla miasta, na zachętę. No to moi drodzy, teraz remont drogi, trasy linii numer 6 i pętla oczywiście Gocław. Czekamy na następne kroki.

0: To Sugar Babes w Radiu Super FM jako ostatnie brzmienia porannej audycji Radia Super FM. To był program Dzień Dobry, tu Super FM. Ja nazywam się Bartek Czotowicz. Już za chwilę stery przejmuje Jarek Fengler, który jest razem ze mną w studiu. Jarku, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słyszałem, że stolicą poranka dzisiaj niedźwiedź.
0: Niedźwiedź, tak. Niedźwiedź zdecydowanie. Słuchacze z Niedźwiedzia dzwonią do Radia Super FM. Proszą, żeby wszyscy, którzy objeżdżają korki na szosie Stargardzkiej, nie jechali zbyt szybko i przypominają, że tam jest ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, co chętnie przekazujemy za pośrednictwem naszej anteny. A coś do niedźwiedzia, rozumiem, chcesz powiedzieć?
1: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że no bardzo fajnie nam się to wszystko ułożyło. W Szczecinie, w Niedźwiedziu, także gra Radio Super FM.
0: Tak, tak, tak. A sprawdziłem, że tam jest, no myślę, że z 500 czy prawie 500 mieszkańców.
1: 447.
0: Tak, dokładnie.
1: Dobrze,
0: tak, słuchałem. W 21 roku, no to myślę, że w tym 26 może być już nieco więcej.
1: No ciekawy jestem tego przyrostu naturalnego.
0: W Niedźwiedziu, tak. Jakie jest prawdopodobieństwo, że z Niedźwiedzia zadzwoni ktoś do Szczecina, żeby powiedzieć o tym, żeby jechać wolno, o może w ten sposób?
1: No, zobaczymy.
0: Pozdrawiamy Niedźwiedź. Zrób jakieś o Niedźwiedziu wiadomości po 9 może.
1: Nie wiem, czy mogę ci obiecać wiadomości z Niedźwiedzia, ale...
0: Wyślijmy któregoś z naszych reporterów do Niedźwiedzia, zróbmy wejścia stamtąd o poranku. 11 minut zostało... 11, co ja mówię? Godzina 9. Tak. Czas na wiadomości. Tak. Za pół minuty serwis informacyjny zaprasza kto?
1: Jarek Fengler, jestem po godzinie 9. Super FM z widokiem na Szczecin.

0: lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: I po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
3: Eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów. Dopłaci im do noclegów.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuwejba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
4: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
3: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
5: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
3: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
6: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
3: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę. Jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
7: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
3: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.
1: Super FM. Pogoda.
8: W tej chwili pogodne i słoneczne przedpołudnie w Szczecinie. Temperatura odczuwalna to 12 stopni, a na szczecińskich termometrach 14. Słońce i chmury na szczęście, co miało pokropić, pokropiło, popadało. Maksymalnie dzisiaj do 22 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pendler.
8: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 9, jeszcze tylko kilka dni i znów plenerowo spotykamy się ze słuchaczami Super FM. Tym razem zapraszamy do Trzebieży na jubileuszowy bieg Neptuna. To już w najbliższą niedzielę. Pobiegniemy wspólnie na dystansach 5 km, a także 10 km. Będą także konkurencje dla najmłodszych uczestników. Więcej szczegółów w naszym południowym programie. Poza tym, uwaga, uwaga, w Super FM premierowe spotkanie. Nowy program Super FM z Pawłem Skotnickim, audycja Polak mądry przed szkodą.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

można się nieźle wkręcić w te dźwięki. Debausa, Magnetic, kwadrans po dziewiątej, Super FM z widokiem na Szczecin. Tym żyje nasze miasto i tę historię komentuje już naprawdę cała Polska. To trzeba zobaczyć. Ten film koniecznie musicie obejrzeć na naszym radiowym Facebooku. Wzruszająca historia Maćka. Kolejny dzwon zwycięstwa w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Przelot śmigłowcem. Wojskowa asysta, a przede wszystkim zdrowie 12-letniego Maćka, który po ponad 5 latach terapii mógł donośnie uderzyć w dzwon zwycięstwa w klinice przy Unii Lubelskiej, symbolicznie ogłaszając, że właśnie wygrał walkę z rakiem.

Super FM na 97,5.

0: Charlie Jar, takie trochę już, trochę można by powiedzieć jesienne dźwięki w Super FM, chociaż Andrzej Kutys w studiu wygląda przez nasze redakcyjne...
1: Ja zawsze jak skowronek.
0: Ale jeszcze nie mówimy o jesieni, jeszcze jest lato.
1: Kalendarzowo jeszcze... jest lato, tak, i też z oknami widzimy tutaj z widokiem na Szczecin z naszego studia, że jest lato na placu Rodła, więc tego się trzymajmy.
0: Jedni mówią, przyszedł wrzesień i pojawiły się korki, a inni w szkołach mówią, no idzie nowe, jest edukacja zdrowotna, są zmiany w stołówkach, czy na przykład zakaz używania telefonów w podstawówkach. Sporo tych zmian.
1: Dieta planetarna, słyszałem, jest. A mogę inny zestaw pytań? Bo zaraz padną tutaj słowa powszechnie uznawane za nieparlamentarne.
0: O 9:30 wiadomości, Andrzeju.
1: Tak jest. Między innymi oczywiście echa wizyty w naszym studiu prezydenta Szczecina. No trudno, żeby w tych ech nie było. Ciekawe różne tematy poruszane. Dzisiaj też będzie się dużo działo w salach Komisji Szczecińskiej Rady Miasta. Również o tym wspomnimy.
2: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
9: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Za 29.10 wiadomości, Andrzej Kutys.
1: Przekroczył normy, pisał nieprawne. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Komentował proces z Krzysztofem Romianowskim z PiS. Poszło o budowę bazy paliw w Podjuchach. To w Radiu Super FM, przypomnijmy, pełnomocnik inwestora mówił, że gdyby miasto wykupiło jedną z działek, inwestycji by nie było. Prezydent wtedy odpowiadał, że to tylko 4% całości, więc budowy by to nie zatrzymało. A na tej podstawie radny Romianowski z PiS w mediach społecznościowych pytał, czy, tu cytat, prezydent i radni KO potajemnie chcieli budować bazę paliw. Znak zapytania i koniec cytatu oczywiście. Akt oskarżenia złożyła gmina, sprawę sąd umorzył i jest zażalenie. Merytorycznie kwestii nie rozpatrzono, podkreślał Krzystek w naszym studiu, oceniając, że Romianowski nie może się zasłaniać argumentem, że on tylko pyta.
11: Przepraszam teraz tutaj za to określenie, ale czy pan jest złodziejem? No to jest pytanie retoryczne, wie pan, no to są takie rzeczy, które się nie powinny wydarzyć.
12: Dementuję tą informację od razu tu i teraz. Nikomu nigdy.
11: No właśnie, no ale dlatego stawianie takich pytań z tezą to jest już nadużywanie wolności słowa moim zdaniem i to nie jest opinia. W tych postach, w tych informacjach były fakty, które nie zaistniały, no więc no trudno opierać o kłamstwo jakiś przekaz, który ma budować relacje mieszkańców z miastem.
1: Dodajmy, że pełnomocnik inwestora, mecenas Kacper Stukan, niezmiennie podtrzymuje swojej wypowiedzi, że gdyby miasto wykupiło działkę, to zatrzymałoby inwestycje w bazę paliw w Podjuchach.
13: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Dodajmy, że w rozmowie poruszono także temat pękającego budynku przy ulicy Chorzej. W ten weekend mieszkańcy musieli natychmiastowo opuścić swoje mieszkania, bo blok grozi zawaleniem. Szykuje się dzisiaj bardzo gorąco Komisja Budownictwa Szczecińskich Radnych od godziny 11, także na żywo w internecie, więc do tematu wrócimy.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Ratownicy podsumowują wakacje. Urazy, zasłabnięcia, bójki, nadmierna ilość alkoholu. To zachodniopomorscy ratownicy medyczni z podsumowaniem sezonu wakacyjnego w najpopularniejszym przecież regionie turystycznym w kraju. O najczęstszych wezwaniach opowiedziała Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Szczecinie.
14: Pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zasłabnięć, utraty przytomności, urazów, w tym m.in. głowy i kończyn doznanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ale także reakcji alergicznych na urządzenia oraz ukąszenia, zdarzeń drogowych, podtopień i utonięć. Pomocy udzielaliśmy także osobom poszkodowanym w wyniku bójek oraz osobom leżącym w miejscach publicznych.
1: Zachodniopomorscy ratownicy w całym województwie przez wakacje interweniowali 36 tysięcy razy.
10: Super FM. Sport.

0: sierpniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
1: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
0: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
2: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
3: Również
2: ale głównie
3: w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
2: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
3: Trzymamy kciuki.
2: Jazda Iga!
0: No, z takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.
4: Super FM. Pogoda.
5: Czy należy spodziewać się szybkiej jesieni we wrześniu? Pytacie. Spoglądam do prognoz i na ten moment absolutnie tego nie widzę. Dzisiaj do 22 stopni, przedpołudnie pogodne i słoneczne, a po południu zdecydowanie więcej chmur. Padać nie będzie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Za 24:10.

Rodzinny Mińsku wciąż słuchają Margaret, także u nas jej najnowsza piosenka Prima Ballerina. Kwadrans i będzie godzina 10:00, Super FM z widokiem na Szczecin. Przypominamy, w niedzielę spotykamy się w Trzebierze, a w sobotę ostatni akcent tegorocznej przygody z bulwarowymi biegami. To już w sobotę, 5 września odbędzie się 4. i zarazem finałowa edycja cyklu, który przez całe lato przyciągał na szczecińskie bulwary miłośników biegania. Sobotni start Super FM przypomina, będzie ostatnią szansą, by w tym sezonie założyć biegowe buty i ruszyć absolutnie na trasę z widokiem na Szczecin. Po 4 edycjach tegoroczny cykl, jak zawsze, przejdzie do historii. A dla tych, którzy już trenują, przyda się dobra muzyka do biegania. Elton John w Super FM już teraz.

0: Coraz bliżej 10. Punktualnie o 10 najnowsze wiadomości z kraju, ze świata. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci. Jazda tego typu urządzeniami o wyższej mocy, przede wszystkim bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich. Więcej o tym już za chwilę. Super FM.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
15: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
14: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
0: I po reklamie.
16: Tak gra, super.

0: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie-Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie-Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem. Nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
3: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
1: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku produkujący części do dronów został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
4: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
1: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
5: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
6: A ty?
5: Matematyka i chemia.
6: Jakie są widełki?
5: No, ja znam od 50 zł do 200.
6: To chyba dużo 200.
5: Bardzo.
7: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
8: Korzystałyśmy i ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów,
1: mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
2: Super FM. Pogoda.
9: Do południa będziemy trochę błękitnego nieba mogli pooglądać, a później zagoszczą kumulusy. Na szczęście niegroźne. Środa w prognozach bez deszczu i przyjemne 22 stopnie.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
9: Tak, wszystko się zgadza. Zapraszam. 3 minuty po godzinie 10:00. Co powiecie na takie przedpołudniowe rozruszanie szarych komórek? Plecak na wyprawy weekendowe, choć niekoniecznie. Do zdobycia już za chwilę w Super FM wystarczy telefon pod ręką i w miarę taki niezły refleks. Tylko jedno pytanie. Przedpołudniowa zabawa w Super FM, a sponsorem tej zabawy jest Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Najwięcej informacji z naszego miasta tylko w Super FM. Przed szczecińskim magistratem jest już Andrzej Kutys. Cześć Andrzeju, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Faktycznie jestem przed Urzędem Miasta Szczecin na placu Armii Krajowej 1. Tutaj za niespełna godzinę, o 11:00 ma rozpocząć się Komisja Budownictwa Miejskich Radnych. No to też radni wracają po wakacyjnej przerwie i temat od razu bardzo palący. Temat, który no w ten weekend no wręcz poruszył dosłownie mieszkańców kamienicy przy ulicy Chorzej. To są klatki 9 i 11, jeden budynek. No tam no bardzo poważna sytuacja, ponieważ no ten budynek zaczął się dosłownie na ich oczach rozpadać, podjęta decyzja o ewakuacji. Chociaż ta sprawa no, ciągnie się już od ładnych kilku lat. Wiadomo, że na przykład tamtejsza wspólnota jest w sporze sądowym ze szczecińskim zarządem dróg i transportu miejskiego. Stąd jak gdyby też zaangażowanie radnych, szczególnie i miasta, no bo wspólnota skarży, twierdzi, że to miejskie inwestycje spowodowały to, że ten budynek po prostu zaczął się rozpadać na ich oczach, między innymi bodajże zamontowanie progu zwalniającego. Oczywiście to wszystko usłyszymy dzisiaj, zakładam, na tej komisji budownictwa, której pierwszy punkt jest właśnie poświęcony tej sytuacji. Na razie mamy informacje takie, że no, mieszkańcy mają zapewniane, bo to jest jeszcze, jak rozumiem, w trakcie zapewniane lokale zastępcze. Odmówił też o tym zresztą dzisiaj prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Był o to pytany o tę sprawę przez naszego redakcyjnego kolegę Michała Kaczmarka. Również odsyłam na naszą stronę super.fm, żeby słuchać sobie także tego wątku. Tak jak mówię, no, na ten moment jeszcze trudno dokładnie powiedzieć, co, jakie słowa tutaj padną, jakie zapewnienia, być może były także interpelacje miejskich radnych, którzy się tą sprawą zajmują, zwłaszcza tych z północy, także no, temat można powiedzieć rozwojowy, natomiast no, rozpadająca się kamienica, no, dramat mieszkańców, którzy musieli natychmiastowo w nocy z soboty na niedzielę, w ten weekend się z tego miejsca natychmiast wyprowadzić, więc ten temat na pewno jeszcze będzie rezonował.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: najlepszy.
1: Marcin Rozenek. Super FM 27 po 10. Natalia Grzywacz i Alex Marek. Facet, który no niemal zawsze się uśmiecha, gra i ma fajną energię, którą dzieli się z publicznością. Ten duet Natalia Grzywacz i Alex Marek w ramach muzycznych koncertów w każdą środę w Cafe 22, czyli na 22 piętrze kompleksu Pazim. O, tutaj miasto macie jak na dłoni, a poza tym zaproszenia na koncerty i spektakle już za moment od Basi Gądek. Spoglądam do tych najlepszych zaproszeń, które Basia wnikliwie, codziennie wybiera. No, jest Chopin w zamkowych wnętrzach, jest także młoda energia w Filharmonii. Naprawdę mamy w czym wybierać. To już za chwilę.
2: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
7: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Przed nami wyjątkowo bogaty wrzesień. Najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem wirtuozerskich koncertów, operowych emocji na świeżym powietrzu oraz wyśmienitych spektakli teatralnych. Sprawdziłam, dokąd warto się wybrać i co przygotowały dla Was szczecińskie sceny. Chopin w zamkowych wnętrzach. Już w poniedziałek, 8 września, Zamek Książąt Pomorskich zaprasza na inaugurację cyklu Efekt Chopina. W sali Bogusława wystąpi wybitna szczecińska pianistka młodego pokolenia Zuzanna Sejbuk. Operowe emocje pod gołym niebem. To opera na zamku zaprasza 11 września na uwielbiany przez publiczność 26. Wielki Turniej Tenorów. To obowiązkowy punkt w kalendarzu każdego melomana. Młoda energia w filharmonii to w piątek. Za sprawą finałowego koncertu International Lutosławskiej w orkiestra. Z kolei w niedzielę o 14 w filharmonicy wyjdą w plener na skwer Waleriana Pawłowskiego. Teatr Polski zaprasza na lekkie i dowcipne wieczory z komedią. Już w tym tygodniu na afiszu m.in. Związek na odległość niewielką oraz Mąż mojej żony. Najmłodszych widzów Teatr Lalek Pleciuga zaprasza od drugiej połowy września na wyjątkowe spektakle sensoryczne A Kuku oraz klasyczną Śnieżkę. Więcej informacji usłyszycie w naszych audycjach, a także w mediach społecznościowych.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

0: Tak brzmi przedpołudniowe radio Super FM, 17 minut do godziny 11. Wczoraj najszybszym był Piotrek, który rozpoznał zimorodka, a właśnie dzisiaj jakie jest to pytanie konkursowe? Pytanie w przedpołudniowej zabawie, tylko jedno pytanie, w której przypomnę do zdobycia plecak od fundatora nagród Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. W plecaku odpowiedni zestaw gadżetów dla każdego podróżnika, tego małego, ale także tego dużego. I teraz pytanie, uwaga, uwaga, proszę się skoncentrować. Jakie ptaki jesienią gromadzą się licznie na Międzyodrzu i lecą nad nim w tak zwanym charakterystycznym kluczu? 9, 1, 2, 4, 5, 5. Jakie ptaki jesienią gromadzą się licznie na Międzyodrzu i lecą nad nim w charakterystycznych takich kluczach?
1: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 9, 1, 2, 4, 5, 5.

0: Dobrze, nastraja mnie ta piosenka. Przy telefonie Emilia. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, hej.
0: Czy ta piosenka również ciebie tak pozytywnie nastraja?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą od rana całe radio.
0: Ja muszę zdradzić słuchaczom Super FM, że w tej chwili dodzwoniliśmy się do Emilii, a dokładnie do jednego ze szczecińskich centrów medycznych. To tam wszystko tak po cichutku, tak? Po cichutku jest.
1: Tak, tak, po cichutku musiałam się ulotnić tutaj na bok.
0: Słuchałaś naszej zabawy i tego jednego pytania przedpołudniowego. Jakie ptaki jesienią gromadzą się licznie na Międzyodrzu i lecą nad nim w takim charakterystycznym kluczu? To o jakie ptaki dzisiaj pytamy?
1: Oczywiście o żurawie.
0: Tak jest. Plecak dla ciebie, taki podróżniczy. Myślę, że przyda się zdecydowanie na
1: super
0: taką weekendową wyprawę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Życzę ci również dobrego dnia.
1: Dziękuję i również wszystkim życzę miłego dnia i dziękuję bardzo za nagrodę.

0: Reklama. Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
2: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
3: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
2: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
3: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
4: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
3: Wow!
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: I po reklamie.
6: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
7: Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu szefa PKO Radosława Piesiewicza.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie ucierpieli nasi obywatele, informuje polskie MSZ. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nubajbi. Jeden z dwóch mężczyzn, którzy wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej, został rano odnaleziony przez załogę śmigłowca. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Obaj wypłynęli wczoraj skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Pucką i nie wrócili przed zmrokiem. Poszukiwania trwały przez całą noc z powietrza, na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
7: Resort chce też spopularyzować program Moje Zdrowie i aplikację Moje IKP. Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKO. To człowiek, który nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale nigdy nie powinien jej pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
9: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKO-u.
7: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKO, żeby zdecydować, co dalej. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za niezwrócone opakowania operatorzy i tak muszą zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, tłumaczy szefowa resortu klimatu.
10: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
7: Minister zapowiada też, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce też objąć kaucją szklane butelki, popularne małpki. To na koniec jeszcze dane o naszych pensjach. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych i była niższa od przeciętnego wynagrodzenia o prawie 22,5%. Mediana lepiej pokazuje rzeczywisty obraz pensji Polaków, bo inaczej niż w przypadku średniej, nie podbijają jej pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.
11: Super FM. Pogoda.
12: Po południu zdecydowanie więcej chmur, już pierwszych gości widać. Ciemne kumulusy nad placem Rodła. 18 stopni teraz niedaleko placu Adamowicza, 17 w Zdrojach, a dzisiaj maksymalnie do 22.
6: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
12: Przedpołudniowe spotkanie z Radiem Super FM już 5 września. Przypominamy, mieszkańcy Szczecina będą mogli wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu z polską literaturą. Na scenie Waleriana Pawłowskiego na Pogodnie odbędzie się tegoroczna odsłona narodowego czytania. O tym więcej jeszcze w tej godzinie w naszym przedpołudniowym programie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
12: Baranowski, Pink i na dobry początek piosenka, której dawno nie słyszeliśmy. Super FM, DJ Bobo, Everybody. Prawie 5 po 11.

właśnie gra Radio Super FM Baranowski. Czułe miejsce, środowe przedpołudnie z Radiem Super FM. Kwadrans po 11. Edukacja zdrowotna, zmiany w stołówkach czy zakaz używania telefonów w podstawówkach. Rok szkolny jest, ten nowy rok szkolny jest wypełniony zmianami, o których w Super FM mówił Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty. Paweł Palczyński zwracał uwagę także na nowe dla uczniów zajęcia, czyli edukację zdrowotną. Całą rozmowę z zachodniopomorskim kuratorem oświaty możecie posłuchać na naszej stronie Super FM. Przypominamy, nowy rok szkolny w Szczecinie rozpoczęło ponad 53 tysiące uczniów.

0: Super FM, ulubione radio w stolicy Pomorza Zachodniego. Lubimy oglądać, a co z czytaniem? Okazuje się, że wciąż za mało czytamy. Narzekamy na brak czasu, szybkie tempo życia. Tymczasem Narodowe Czytanie od 2012 roku łączy miłośników literatury w całej Polsce. Co roku w ramach ogólnopolskiej akcji wybierane jest dzieło szczególnie ważne dla polskiej kultury i historii. W poprzednich edycjach można było usłyszeć m.in. utwory Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza czy Bolesława Prusa. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. Szczecińskie Narodowe Czytanie odbędzie się w plenerze. Organizatorzy zapraszają mieszkańców, czytelników i wszystkich, którzy chcą na chwilę zatrzymać się przy klasycznej polskiej literaturze. Spotkanie rozpocznie się już 5 września w samo południe na Pogodnie przy ulicy Brodzińskiego na scenie Waleriana Pawłowskiego. Wydarzenie, przypominamy, organizowane jest z Radą Osiedla Pogodno, a udział w nim jest bezpłatny.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka. Pani Celinka.
12: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
11: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
12: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
16: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
17: I po reklamie.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

jest coś w tej piosence, że chce się jej jeszcze słuchać. One Republic w przedpołudniowym programie Super FM, 16 minut do południa. Męczą się kierowcy, którzy codziennie dojeżdżają ze Stargardu do Szczecina. Główna trasa w remoncie, na estakadzie także poranne i popołudniowe korki. No i to nie koniec komplikacji dla kierowców. Mieszkańcy części dzielnicy Północ muszą przygotować się na czasowe utrudnienia wzdłuż ulic Andersena i Północnej. Dzisiaj i jutro musimy się przemęczyć. Jutro roboty przeniosą się na Północną, na odcinek od Miłosza do Szkockiej. Aktualne informacje z dróg codziennie w porannym i popołudniowym programie Super FM. Przypomnę, pomoc drogowa dzisiaj po południu startuje już po 15. Mam wrażenie, że Jasiek Piwowarczyk zadomowił się w Super FM na dobre. Coraz bardziej podoba nam się jego nowa piosenka. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk.

0: Jest tylko jedna stacja, która ma i gra organka z chórem Politechniki Morskiej. A tak swoją drogą ciekawe, co słychać u chórzystów. Kiedy ostatni raz podróżowaliście pociągiem? No ja nie tak dawno. Jak było z internetem w wagonach? Z tym bywa bardzo różnie, prawda? PKP Intercity testuje internet satelitarny, tak, nie przesłyszeliście się, który ma podobno rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy więcej o tym już za chwilę w wiadomościach w południe.
1: Reklama.
2: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzę.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i tak. Taniej się stało.
1: I po reklamie.
4: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Wciąż poszukiwany sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zatrzymany 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek. Zmiany w Sejmie po rozłamie PiS.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
6: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
5: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. W rękach wrocławskiej policji 19-latek podejrzany o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec trzech dziewczynek poniżej 10 roku życia. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw i został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ze względu na dobro małoletnich śledczy nie będą ujawniać szczegółów przestępstwa. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z klubu Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
5: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Testy prawdopodobnie zakończą się w grudniu, ma nadzieję minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Niewykluczone, że rozwiązanie ruszy w przyszłym roku.
1: Super FM. Pogoda.
0: 20 stopni w tej chwili na Różance, 21 niedaleko Placu Kościuszki. Po południu czekamy na obiecane przez szczecińskich synoptyków 22 stopnie. Na niebie chmury, słońce i znów dla odmiany chmury i słońce. I tak będzie pewnie do wieczora.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: Już 3 minuty po południu. Co słychać na szosie Stargardzkie? Wiemy, że sporo się tam działo. Nasz reporter Piotr Jarząbek w drodze. Na pewno relacja jeszcze w tej godzinie. W tej godzinie także przypomnienie i zaproszenie na specjalne pokazy filmowe. Senior Mówi 2026. Radio Super FM jest partnerem medialnym tego wydarzenia. I o tym też powiemy w tej godzinie naszego popołudniowego programu.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

Słuchaczka Michalina przed chwilą napisała do mnie: no fajnie gracie, tylko powiedzcie, kto przed chwilą śpiewał te pam param pam pam. Michalina, zresztą pozostali słuchacze też pewnie wiedzą, zestaw piosenek, które Super FM gra, jest ten zestaw dostępny, te informacje są dostępne na naszej stronie Super FM w zakładce Muzyka. Ostatnie 24 godziny to, co grało radio Super FM na wyciągnięcie ręki. Próbowałem sobie przypomnieć, od czego to wszystko się zaczęło. Radio Super FM, jeśli dobrze pamiętam, miało wtedy 2 lata, a zaczęło się od takiego spacerku, tak? Spacerku na uniwerek. Od tamtej pory wydarzenie stało się jednym z charakterystycznych punktów akademickiego kalendarza Szczecina. Barwny korowód przechodzący ulicami miasta ma symbolicznie połączyć studentów, wykładowców, no i przedstawicieli różnych uczelni. W tym roku okazja jest szczególna. Odbędzie się już 5. edycja tego wydarzenia. Przypomnijmy, 9 uczelni publicznych i niepublicznych wspólnie zainauguruje rok akademicki 2026-2027. Zanim jednak zabrzmią oficjalne przemówienia, to jeszcze pewnie to wszystko się uformuje, by ten 5. jubileuszowy spacerek na uniwerek odbył się. Tegoroczne wydarzenie przyniesie także historyczną premierę. Tak tutaj wspominają organizatorzy. Po raz pierwszy wykonany zostanie hymn szczecińskich uczelni. Do 1 października jeszcze trochę czasu. O tym pewnie będziemy w Super FM wam jeszcze przypominać. A na razie studenci mają wakacje.

0: Super FM z widokiem na Szczecin, 24 minuty po południu, chciałem powiedzieć kamera akcja, ale będzie o filmie. Obiecałem w tej godzinie, że porozmawiamy o filmach. Anna Wiśniewska, dyrektor 9. festiwalu Senior Movie, po mojej lewej stronie. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Pani Aniu. Jest z nami także pani Marzena Marcinkiewicz, organizatorka festiwalu. Zresztą obie panie reprezentują Stowarzyszenie Kamera. Dzień dobry, witam pani Marzeno.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o 9. już festiwalu filmowym Senior Movie. Festiwal filmowy Senior Movie to dla słuchaczy, którzy po raz pierwszy usłyszeli w Super FM, to wyjątkowa formuła na mapie festiwali filmowych w Polsce i na świecie, bo po pierwsze festiwal skierowany jest głównie do twórców filmowych w wieku powyżej 60 roku życia. To ja się zapytam, drogie panie, dla kogo jest ten festiwal, skoro osoby powyżej 60 roku życia przygotowują w zasadzie repertuar tego festiwalu? Pani Marzeno.
1: Festiwal może nie tyle jest skierowany dla osób powyżej 60 roku życia, co to są twórcy powyżej 60 roku życia, a skierowany jest dla nas wszystkich, bo to jest łączenie pokoleń, bo są z nami i wolontariusze, młodzież, ludzie w średnim wieku, ludzie również seniorzy, którzy z nami współpracują, a docelowo festiwal i filmy są o tematyce powszechnej i różnorodnej, gdzie można znaleźć tam wszystko. I to jest, dotyka każdej dziedziny życia, nie tylko senioralnej.
0: Pani Ania kiwa głową potwierdzająco, czyli możemy powiedzieć, że tematyka taka trochę międzypokoleniowa.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. Nazwa jest Senior Movie, ponieważ kiedy powstawał festiwal, to idea nam przyświecała taka, żeby pokazywać filmów twórców, młodych twórców po 60, którzy na przykład dopiero na emeryturze odkrywają swoją pasję, ale też twórców, którzy od zawsze tworzyli filmy, ale już są w takim wieku emerytalnym, więc ten Senior Movie, ta nazwa jakby szylduje nasz festiwal, że gdzieś troszeczkę się fokusujemy na seniorach, ale przekaz filmowy, tak jak wspomniała Marzena, jest skierowany do wszystkich, ponieważ tematyka jest bardzo uniwersalna, tak? Seniorzy z całego świata przysyłają filmy o życiu, o śmierci, o pasjach, o radościach, o problemach, o miłości, o zdradzie, o różnych takich społecznych problemach, więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. A jeszcze mamy drugą kategorię konkursową poprzez pokolenia, gdzie przysyłają filmy młodzi twórcy, twórcy w każdym wieku. I tutaj tematyka właśnie jest taka właśnie międzypokoleniowa, relacje na przykład międzypokoleniowe, jak one się układają na przykład. Są to filmy fabularne, dokumentalne, różne gatunki, animacje, eksperymentalne, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku jak zwykle wysoki poziom wszystkich filmów konkursowych, więc zapraszamy serdecznie wszystkich.
0: No właśnie, na czym polega selekcja? Bo wy, drogie panie, otrzymujecie te propozycje, które lądują na wasze biurko i co dalej się dzieje z tymi propozycjami, które są nadsyłane do was?
2: W tym roku przyszło 120-130 filmów z całego świata. No i zbiera się komisja. To są głównie, jesteśmy jakby my z kamery, tak? Czyli organizatorzy. Plus zapraszamy różnych naszych znajomych artystów, którzy nas wspierają w tej selekcji. Oglądamy te filmy, no i wybieramy pod kątem nie tyle co technicznym, bo to dzisiaj jest i tak wszystko bardzo na wysokim poziomie, sprzęt każdy ma taki dobry, bo jest dostępny, więc tutaj technika nie gra takiej roli, ale chodzi o przekaz, tak? Chodzi o przekaz, o to, co seniorzy, co młodzi twórcy chcą nam powiedzieć i wybieramy pod tym kątem, tak? Że film musi jakby mieć takąś refleksję nieść ze sobą też. Ale też ciekawość formy czasem jest, też nas przekonuje, na przykład używanie właśnie jakiejś techniki animacyjnej, ciekawej na przykład.
0: Pani Marzeno, spójrzmy na program. Program Senior Movie 2026. Startujemy 30 września.
1: Tak. I startujemy spotkaniem z naszymi członkami festiwalu i opowiadamy o naszym festiwalowym ABC. Spotkanie zaczyna się w Starej Rzeźni. A następnie zapraszamy do Willi Lenca, gdzie odbędzie się gala otwarcia festiwalu i tym zaczynamy. Gala otwarcia, Willa Lenca już z nami jest drugi rok. Myślę, że później Czy mam opowiedzieć o całym tygodniu? Nie, zapraszamy.
0: Te wybrane pozycje, na które chętnie chcielibyśmy zaprosić słuchaczy Super FM, bo program Senior Mówi to w zasadzie cały tydzień.
1: Tak, zaczynamy od środy, kończymy w niedzielę. No to tak prawie cały tydzień. Także w czwartek i w piątek mamy filmy konkursowe, bloki filmów konkursowych w kinie Pionier. Także też jest oczywiście wstęp wolny. W sobotę ponownie zapraszamy do Willi Lenca. Zapraszamy również do naszej siedziby Stowarzyszenia Kamera po Willi Lenca. No i zakończenie i gala rozdania nagród jest w Willi Lenca w niedzielę.
0: Macie swoje typy? Jeśli tak mogę
2: zawsze
0: mamy zapytać.
2: Mamy zawsze swoje typy, ale to nigdy się nie pokrywa z tym, co jury wybiera. Rzadko się to pokryło, więc to nasze typy to są jakby bardzo subiektywne oceny. Jury dokonuje zawsze zaskakujących, że tak powiem, werdyktów.
0: W ubiegłym roku Radio Super FM było patronem medialnym. My również, także w tym roku jesteśmy patronem medialnym Senior Mówi. Zapraszamy już 30 września. Zresztą więcej informacji znajdziecie pewnie w sieci. Tutaj na pewno więcej szczegółów, jeżeli chodzi o te dokładne projekcje konkursowe. Radio Super FM zaprasza. Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, a którzy chcieliby właśnie wziąć udział w tym festiwalowym, w tych festiwalowych pokazach, zapraszamy Senior Mówi, a zapraszały razem ze mną Anna Wiśniewska, dyrektor 9 festiwalu, i Marzena Marcinkiewicz, organizatorka festiwalu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Wrzesień w Złotej Sali Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Przed oficjalną inauguracją nowego sezonu symfonicznego pod koniec września na melomanów czeka seria widowisk plenerowych, koncertów muzyki kameralnej oraz występy gościnne. W piątek finałowy koncert symfoniczny młodych muzyków z całego świata. W niedzielę filharmonicy na skwerze Waleriana Pawłowskiego dadzą tradycyjny plenerowy koncert kameralny. Stanisław Słowiński, legenda paganistyczna.

0: bo po prostu spędzić aktywnie dzień nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na stronie biegneptuna.pl. Radio Super FM objęło patronat nad tą imprezą. Do zobaczenia na starcie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tam, gdzie dzieje się coś istotnego, coś ważnego w naszym mieście, choć nie tylko w naszym mieście, są dziennikarze Radia Super FM. Piotr Jarząbek, teraz. Tym razem z szosy Stargardzkiej.
2: Dzień dobry, Jarku. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Tak jest, to się zgadza. Jesteśmy przy szosie Stargardzkiej. No i to są nawet nie dobre wieści, ale fantastyczne wieści dla kierowców ze Szczecina. No bo od dzisiaj można w jedną i w drugą stronę szosą Stargardzką przejechać dwoma pasami. Nawet teraz widzę, że zarówno w jedną, jak i w drugą stronę kierowcy już nie jednym, a dwoma pasami. Przypomnijmy, no tutaj trwa budowa obwodnicy Płoni. Ona dopiero w 2028 roku będzie gotowa. No i trwa budowa takiej kładki dla zwierząt, przez co było to zwężenie do jednego pasa zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I ono było nawet jeszcze dzisiaj rano. I pamiętam, że w pomocy drogowej informowaliśmy, że no tutaj był naprawdę niezły korek na wjeździe do Szczecina w kierunku węzła Kijewo. No to teraz uspokajamy i zachęcamy, żeby tędy jeździć, no bo już spokojnie można tędy przejechać dwa pasy zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No i pytanie, jak długo taka organizacja ruchu się utrzyma. Na razie korków tutaj nie ma, no a czy będą po południu, no to też pewnie będziemy informować w naszej popołudniowej oczywiście pomocy drogowej.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: tak gra. To Super FM i popołudniowy program. Czy to jest alternatywa do konwencjonalnych źródeł energii? Z pewnością. Mamy dobre wiadomości. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Więcej o tym już za chwilę. W wiadomościach Super FM o 13.
1: Reklama. Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
2: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
1: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
2: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
3: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
2: Wow!
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielnia Kielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Jest 13. Wiadomości Super FM.
6: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja. O czym teraz więcej, Tomasz Zarchowski.
7: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
6: To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
8: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnej wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
6: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Tymczasem 5 osób trafiło do szpitala po porannym ataku na centrum Kijowa. Od rana w ukraińskiej stolicy alarmy bombowe włączały się już 10 razy. Rosyjskie drony uderzyły w placówkę medyczną, blok mieszkalny, skład FedEx czy sklep budowlany, a służby ostrzegają o możliwych kolejnych ostrzałach. Teraz poszukiwanie rodziców noworodka podrzuconego przed siedzibę klasztoru w podwarszawskim Łoniu. Wczoraj w nocy zakonnice znalazły dziecko w reklamówce zwinięte w kocyk i powiadomiły policję. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczono już pępowinę chłopca.
9: Do badań między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
6: Tłumaczy prokurator Artur Folga. Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich farm. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.
4: Super FM. Pogoda.
10: Sprawdzają się prognozy szczecińskich synoptyków. Miało być więcej chmur i są kumulusy. Teraz 20 stopni, a po południu w okolicach 16 ma być 20-22 stopnie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
10: 4 minuty po 13 w życiu nie ma powtórek, ale jest strategia. Radio Super FM zaprosiło do współpracy człowieka, który o bezpieczeństwie waszych finansów i życia wie absolutnie wszystko. W nowej ramówce jesiennej witamy Pawła Skotnickiego, który pokaże wam, jak grać z losem na własnych warunkach, zanim zaskoczy was rzeczywistość. Najwyższa klasa wiedzy, zero nudy, warto to sprawdzić. Autorski program Pawła Skotnickiego, Polak mądry przed szkodą. To już za niecały kwadrans. Z Pawłem będziemy spotykać się co środę.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Radiowa Instrukcja Bezpiecznego Życia. Rusza program Polak Mądry przed Szkodą. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Skotnicki. Witam Was w pierwszym odcinku mojego autorskiego programu Polak Mądry przed Szkodą w Radiu Super FM. Od dziś co tydzień będziemy rozmawiać o rzeczach, o których nikt nie lubi rozmawiać. O wypadkach i chorobach dzieci, o tym, co się dzieje z rodziną, kiedy zabraknie tego, kto zarabia. O emeryturze, która przyjdzie szybciej niż nam się wydaje. Bez straszenia i bez prawniczego żargonu, po to, żeby być mądrym przed szkodą, a nie po. Bo po szkodzie mądry jest każdy. Zaczynamy od dzieci. Wrzesień właśnie trwa, więc każdy rodzic jest na świeżo z sytuacją. Kartka w dzienniczku albo wiadomość od wychowawcy, ubezpieczenie szkolne 37,50 na rok. Przelew, odhaczone, temat załatwiony, prawda? A teraz zestawcie dwie kwoty z tego samego portfela. Fotelik samochodowy z testami zderzeniowymi, 2,5 tysiąca złotych bez mrugnięcia okiem i 3 tygodnie analizowania rankingów, opinii i testów, bo wozimy w nim to, co mamy najcenniejszego. Roczna ochrona finansowa tego samego pasażera 37,50 kupiona bez żadnej analizy, bo tak było na kartce. I poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Nie mówię, że szkolna polisa jest zła. Mówię, że jest z innej bajki i zaraz pokażę Wam dlaczego.
0: Polak mądry przed szkodą, bo lepiej zapobiegać niż płacić.
1: Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie wypadkowe. Działa prosto. Dziecko ma wypadek, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. I teraz pytanie, na które mało kto zna odpowiedź. Po co w ogóle jest odszkodowanie za wypadek? Kiedy dorosły łamie nogę, przez kilka tygodni nie pracuje i nie zarabia. Ale czynsz, rata, zakupy, to wszystko trzeba płacić tak samo jak wcześniej. Odszkodowanie łata tę dziurę w domowym budżecie. To jest proste. Tylko że dziecko nie zarabia. Synek skręci kostkę, posiedzi tydzień w domu i jego dochody nie spadną, bo ich nie ma. Z polisy przyjdzie 100, 200, 300, może nawet 500 zł. I wiecie, co rodzice z tym robią? Kupują dziecku lody i klocki Lego. Naprawdę tak to wygląda w tysiącach polskich domów. A prawdziwy rachunek wygląda zupełnie inaczej. Bo budżet rodziny nie cierpi dlatego, że ręka jest złamana. Cierpi dlatego, że wszystko kosztuje. Kontrola u ortopedy, publiczny termin za 6 tygodni, więc prywatnie 200 zł. Zdjęcie rentgenowskie 100-150. Lżejszy gips, żeby dziecko mogło się umyć, kolejna dopłata. A potem rehabilitacja, bo ta ręka ma służyć jeszcze kilkadziesiąt lat. Kilka wizyt po 150-200 zł. I z 300 zł odszkodowania robi się 1000 zł wydatków. I to jest jedna zasada, którą chciałbym, żebyście dziś zapamiętali. Polisa dziecka jest potrzebna nie tam, gdzie boli, tylko tam, gdzie powstaje dziura w budżecie domowym. A ta dziura nazywa się prywatna powypadkowa opieka zdrowotna, czyli prywatne leczenie i rehabilitacja. Dlatego w ubezpieczeniu dziecka ważniejsze od wysokości odszkodowania jest to, czy polisa zwraca koszty prywatnego leczenia po wypadku i do jakiej kwoty. Za 37,50 rocznie tego w niej nie ma. Za taką składkę my udajemy, że płacimy, a ubezpieczyciel będzie udawał, że wypłata na coś wystarczy. Ale wypadki to tylko jedna strona medalu. Skręcona kostka czy złamany palec nie wywrócą finansów rodziny do góry nogami. Są jednak zdarzenia, które mają tę brzydką umiejętność. Zostawiam Was na chwilę z dobrą muzyką w Radiu Super FM. Za 3 minuty powiem Wam o ubezpieczeniu, którego nie ma większość dzieci w Polsce, a które decyduje, czy w najtrudniejszym momencie życia rodzina liczy na siebie, czy na zbiórkę w internecie. Zostańcie ze mną.

0: zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Cześć, jeżeli dopiero włączyliście Radio Super FM, słuchacie programu Polak Mądry przed Szkodą, a przy mikrofonie Paweł Skotnicki. Dziś o ubezpieczeniach dzieci. Przed przerwą powiedziałem, że szkolna polisa za kilkadziesiąt złotych rozwiązuje problemy, które rodzinę uwierają, ale nie dotyka żadnego z tych, które rodzinę topią. Czas na konkrety.
0: Polak Mądry przed Szkodą, bo lepiej zapobiegać niż płacić.
1: Trzy kroki. Krok pierwszy. Wypadki. Wyciągnijcie polisę dziecka, szkolną albo własną, i sprawdźcie trzy rzeczy. Czy ma w zakresie prywatną powypadkową opiekę zdrowotną, czyli czy zwraca koszt prywatnego leczenia i rehabilitacji po wypadku i do jakiej kwoty? Czy nie wyklucza sportu, bo połowa dziecięcych urazów bierze się z treningów i z boisk, i od jakiej kwoty liczone są wypłaty? Porządna polisa wypadkowa dla dziecka kosztuje rocznie mniej więcej tyle, co jedna prywatna wizyta u specjalisty, a przy zerwanym więzadle u nastolatka rachunek potrafi dojść do 30-40 tysięcy złotych. Zresztą policzę wam to w podcaście. Krok drugi. I to jest serce dzisiejszego odcinka. Poważna choroba. Wypadek robi huk, choroba nie robi hałasu. Zaczyna się od siniaków, które nie schodzą, od zmęczenia, które nie mija. A kiedy dziecko poważnie choruje, choruje cała rodzina. Mama zostaje przy szpitalnym łóżku, więc nie pracuje. Tata wozi dziecko na leczenie przez pół Polski, więc nie zarabia, albo mniej zarabia, albo zaraz będzie mniej zarabiał. A rata i rachunki przychodzą jak co miesiąc. Dlatego takie ubezpieczenie buduje się dwutorowo. Tor pierwszy to jest wypłata za sam fakt diagnozy. Nie po komisji, nie po orzeczeniu, a po diagnozie. Ile? Tyle, ile potrzebujecie, aby móc przez jakiś czas nie pracować i być z dzieckiem, nie martwiąc się o codzienne koszty. Policzcie sami. Wasze miesięczne wydatki razy 12, razy 24 albo razy 36, czyli rok, dwa albo trzy lata życia rodziny bez pracy, opłacone z góry. I drugi tor, czyli możliwość leczenia się za granicą. Najpierw druga opinia medyczna od zagranicznych specjalistów, później wybór kliniki na całym świecie, organizacja i pokrycie kosztów leczenia, wszystko to do 2 milionów euro. Ja to nazywam ubezpieczeniem od zbiórki, bo to jest dokładnie to, na co inni muszą później zbierać w internecie, tylko zagwarantowane z góry umową. Koszt od około 50 zł miesięcznie. Tylko jest tu jedno zastrzeżenie. Nie każde dziecko takie ubezpieczenie dostanie, bo trzeba wypełnić ankietę medyczną. Im wcześniej się wnioskuje, tym łatwiej. I to jest właśnie to przed szkodą. I krok trzeci, o którym większość rodziców nigdy nie pomyślała. Od czego jeszcze można ubezpieczyć dziecko? Od tego, co może stać się jego rodzicowi. To wy jesteście silnikiem, który finansuje jego dzieciństwo, szkołę, studia, start w dorosłość. Pamiętacie komunikat z samolotu? Maskę tlenową najpierw załóż sobie, a potem dziecku. Najlepiej ubezpieczone dziecko przy niezabezpieczonym rodzicu to jest pasażer w masce obok nieprzytomnego pilota. I właśnie temu poświęcę kolejne odcinki tego programu. Po więcej, konkretne kwoty, jeden rachunek, historię chłopca z naszego miasta i to, co się dzieje po 60 dniu choroby dziecka, zapraszam do wersji rozszerzonej w podcaście Polak Mądry przed Szkodą na super.fm. Za tydzień, w środę o 13, porozmawiamy spokojnie i konkretnie o tym, co się dzieje z kredytem, domem i rodziną, kiedy zabraknie tego, kto zarabia. Zaczniemy oswajać śmierć. A na dziś zapamiętajcie jedno. Po szkodzie mądry jest każdy. Sztuką jest być mądrym przed. Do usłyszenia.
0: Bezpieczne finanse, spokojne życie. Polak mądry przed szkodą. To był autorski program Pawła Skotnickiego. Więcej w podcaście Polak mądry przed szkodą na super.fm. Wejdź i słuchaj gdzie chcesz. Zaprasza Paweł Skotnicki i Radio Super FM.

lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: I po reklamie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.

0: Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć. Dzisiaj jedziemy do Kuusamo w północnej Finlandii. Tutaj warto nauczyć się rozpoznawać trzy ślady. Pierwszy przypomina odcisk ogromnej psiej łapy. Drugi jest znacznie większy i zakończony pięcioma palcami. Trzeci wygląda trochę tak, jakby ktoś przeszedł przez błoto w rakietach śnieżnych. Wilk, niedźwiedź, łoś. Tutaj takie spotkania nie należą wyłącznie do opowieści przyrodników. Kuusamo to miasto i rozległy region położony w północno-wschodniej Finlandii, niedaleko granicy z Rosją. I od razu trzeba wyjaśnić jedno, to jeszcze nie Laponia. Chociaż krajobraz, klimat i zimowe temperatury bardzo skutecznie próbują nas przekonać, że już do niej dotarliśmy. Kuusamo leży mniej więcej na wysokości 66. równoleżnika, tuż na południe od koła podbiegunowego. Samo miasto jest niewielkie, ale gmina zajmuje ponad 5000 km². To przestrzeń porównywalna z niewielkim europejskim regionem, zamieszkiwana przez zaledwie kilkanaście tysięcy osób. Resztę zajmują oczywiście lasy, torfowiska, rzeki i jeziora. Tych ostatnich jest około 3000. Ale Kuusamo nie jest płaską Finlandią, taką znaną z okolic Helsinek. Tutaj pojawia się Vaara, charakterystyczne zalesione wzgórza. Najbardziej znanym jest Rukatunturi, czyli po prostu Ruka inaczej zwane. Dzisiaj Ruka jest jednym z najważniejszych ośrodków narciarskich w Finlandii. Sezon śnieżny należy tutaj do najdłuższych w Europie, potrafi trwać ponad 200 dni. Organizowane są tutaj zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, w biegach, w kombinacji norweskiej. Latem narciarze znikają, ale pojawiają się wędrowcy, bo niedaleko zaczyna się jedna z najsłynniejszych tras trekkingowych Finlandii – Karhunkierros, czyli Szlak Niedźwiedzia. Ma około 80 km, prowadzi przez Oulanka National Park, Park Narodowy i właśnie tutaj Kuusamo pokazuje swoje najbardziej spektakularne oblicze. Rzeka Ullankajoki przecina skalne doliny, tworząc Bystrza, Zakola i niewielkie kaniony. Drewniane mosty wiszące przerzucono nad rwącą wodą, szlak prowadzi pomiędzy sosnowymi lasami, a co jakiś czas pojawiają się bezpłatne schrony i miejsca ogniskowe. No bardzo charakterystyczny element fińskiej kultury wędrowania. W lasach można spotkać renifery. No i tutaj ciekawostka. Kuusamo znajduje się na południowym skraju obszaru fińskiej hodowli reniferów. Zwierzęta często poruszają się swobodnie, dlatego znak ostrzegający przed reniferami naprawdę należy traktować poważnie. No szczególnie latem, kiedy potrafią spokojnie stanąć na środku drogi, no i najwyraźniej nie widzą żadnego powodu, żeby ustępować samochodom. To właśnie Finlandia. Finlandia, w której przyroda nie jest dodatkiem do podróży. Ona jest głównym bohaterem tej podróży. A kiedy podczas wędrówki, na przykład wzdłuż szlaku Karhunkierros, zobaczymy na błotnistej ścieżce duże ślady łapy, przypomnijmy sobie, że nazwa Szlak Niedźwiedzia wcale nie została wymyślona przez specjalistów od turystycznego marketingu. Oj, nie, nie. Do usłyszenia.
2: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: miłym towarzystwie naprawdę czas płynie dwa, a może nawet trzy razy szybciej. Jarek Fengler, dziękuję i kłaniam się. Za chwilę wiadomości o 14:00. Po południu jeszcze więcej informacji z naszego miasta, które zbierają i przygotowują dziennikarze Super FM. Popołudniowe podsumowanie już o 15:55. Michał Kaczmarek nie może się doczekać spotkania z wami w tak zwanym międzyczasie. Aktualne raporty z dróg i Tomek Janicki.
1: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
4: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka. Podaj dalej.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
4: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
3: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
5: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
3: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
6: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
3: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.

0: kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: Przyroda Międzyodrza to jest, można powiedzieć, temat długi i niezmiernie pasjonująca. Dzisiaj porozmawiamy o ptasich gwiazdach Międzyodrza. Ornitolog z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Hara jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No to kto jest największą gwiazdą? Czy tutaj mamy cały gwiazdozbiór ptaków najwspanialszych? Bo też wiem, że z całej Europy ludzie przyjeżdżają, żeby oglądać właśnie ptaki na Międzyodrzu.
2: Tak, dokładnie. Odra jest bardzo ważnym korytarzem ekologicznym. To jest, że tak powiem, autostrada ptasia porównywalna do Wisły. Ptaki migrując na przykład z Afryki czy ze Skandynawii używają tej trasy migracyjnej. Mogą sobie odpocząć, znaleźć bazę żerową. Na noclegowiskach mamy tysiące żurawi, gęsi. Tutaj jeden z nielicznych rekordów padł niedawno, między innymi na gęsim bastionie. 17 tysięcy gęsi.
1: Liczyłeś?
2: Bardzo ciężko jest to policzyć.
1: Ale to się szacuje, rozumiem, jakoś, tak?
2: Tak, dokładnie. Używamy też dronów, które pomagają nam liczyć. Wspomagamy się też innymi organizacjami jak OTOP i też staramy się amatorów zachęcić do pomocy, bo to jednak taka wspólna sprawa.
1: Gęsi i żurawie wspomniałeś, czyli tutaj jak gdyby to jest największa populacja, tak? Czy też właśnie to są ptaki, które migrują?
2: Tak, one migrują, ale też bardzo ważnym ptakiem jest bielik, którego można obserwować praktycznie cały rok, który jest związany mocno z naszą polską symboliką. I takie pytanie do słuchaczy, kiedy ostatnio widzieliście bielika?
1: No ja nie widziałem dawno, ale dobrze, to powiedz mi, że co, przyjeżdżam po prostu, nie wiem, gdzieś do Widuchowej, czy przyjeżdżam do Gryfina, gdzie? No bo to ty się znasz na ptakach, ja się nie znam kompletnie, więc jak bym chciał coś zaobserwować, to w ogóle od czego zacząć, jeżeli rozmawiamy o Międzyodrzu?
2: No, warto się zaopatrzyć w dobrą lornetkę, czyli tak przynajmniej 8, to jest zoom, w miarę dobre światło. Mhm. I już można zacząć obserwować z brzegu. Bielik jest takim, w wielu językach jest nazywany morskim orłem, na przykład po czesku, albo Adler Sea po niemiecku, przez to, że jest związany z wodą i poluje bardzo, 90% jego diety to są ryby właśnie.
1: To przy polowaniu na przykład można zaobserwować, ale to zakładam, że to bladym świtem trzeba wstać.
2: Wtedy najlepiej wychodzą zdjęcia, ale do obserwacji ptaków bardziej ma znaczenie.
1: A to dobrze trafiłeś, bo ja od zdjęć jestem raczej.
2: O,
1: tak,
2: też trochę staram się robić.
1: Zdjęcia i powiedz mi, właśnie jak amatorzy przyjeżdżają do was, wspomniałeś, z całej Europy, to na co zwracają uwagę?
2: Wiele osób chce doświadczyć tej przyrody, poczuć się w niej, że żyją, odciąć się trochę od tego cyfrowego świata, od tych mediów. I przy okazji zauważyłem, że wiele osób liczy ilość gatunków. Chcą trochę się pochwalić, gdzie byli, ile ptaków naliczyli. Bo między innymi, poza tymi gatunkami, które wcześniej wymieniłem, wiele populacji, i to znaczącej w Polsce, to są na przykład rybitwy, czaple, kaczki, gęsi, łyski, żurawie, wiele mniejszych ptaków związanych z trzcinowiskami, tak jak trzciniczki.
1: A to gdzieś na waszej stronie na przykład, ja to już wielokrotnie to pytanie zadawałem, można, bo ja to wiesz, czapli od żurawia to ja pewnie nie odróżnię, więc musiałbym gdzieś zobaczyć, jak to wygląda. Gdzieś macie coś takiego?
2: Tylko dodam, że w Polsce oficjalnie zarejestrowaliśmy 475 gatunków. Na Międzyodrzu to jest 237, z czego 129 to są gatunki lęgowe, czyli połowa naszej polskiej populacji, więc
1: do zaobserwowania na Międzyodrzu.
2: Dokładnie. Nawet jak ktoś się zna, to i tak może sprawić trudność. Ja jestem początkującym ornitologiem, ale polecam tutaj wszystkich przewodnik Collinsa. Nie, że go reklamuję, ale to jest taki masterclass wśród.
1: Żeby sobie wszystko pooglądać.
2: Tak.
1: Czyli raptem, nie wiem, kilka kilometrów od miasta mogę obejrzeć połowę populacji wszystkich ptaków, jakie są w Polsce, tak? Właśnie na Międzyodrzu.
2: Tak, i to jest fascynujące, że kilka kilometrów od Szczecina mamy nie tylko jeden z najcenniejszych obszarów mokradłowych w Polsce, ale również możemy zobaczyć na własne oczy wiele gatunków ptaków, czy nawet naszego orła, który jest związany z naszą polską symboliką.
1: A dobra, bo my tutaj wiesz o wizualiach, a ja się jeszcze tak na koniec naszej rozmowy zastanowiłem, co usłyszę, bo tak zainspirowało mnie to, co mówiłeś, że ludzie właśnie przyjeżdżają, żeby odetchnąć od cywilizacji, że zakładam, że to nie tylko te doznania wzrokowe, nie tylko te lornetki, czy też teleobiektywy aparatów, ale także może cisza, może właśnie te wszystkie ptasie trele? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. Teraz niedługo zaczną się z lotowiska żurawi. Obecnie są gęsi. I gdy przy bardzo wcześniej porze pojedziemy właśnie w teren nad Odrę, to usłyszymy tysiące osobników, które się odzywają. Bardzo ciekawe jest to zjawisko.
1: No dobrze, Wojciech Hara, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Ptasie Gwiazdy, Przyroda Międzyodrza. Naprawdę, ja jestem zainspirowany i przyznam szczerze, chociaż jeżeli chodzi o ten sprzęt fotograficzny, to trzeba mieć dłuższy raczej teleobiektyw, a to już trochę kosztuje, ale nie będziemy tutaj wchodzić teraz w takie szczegóły. Bardzo Ci dziękuję za to, że być, mam nadzieję, zainspirowałeś także nie tylko mnie, ale słuchaczy Radia Super FM, żeby się wybrać właśnie i poglądać sobie ptaki tuż obok naszego miasta. Dzięki.
2: Również się cieszę. Pozdrawiam.
0: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

0: wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Villa Lenza, jedna z najpiękniejszych pereł architektonicznych Szczecina, wkracza w jesienny sezon z bogatym programem wystawienniczym i muzycznym. W klimatycznych wnętrzach zabytkowej rezydencji we wrześniu odbędą się wernisaże, kameralne recitale i koncerty festiwalowe. W piątek wernisaż wystaw towarzyszących 26. Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego. 23 września wydarzenie dedykowane twórczości Jacka Sempolińskiego pod hasłem Jacek Sempoliński – Morfologia obrazu. W połowie miesiąca piosenka aktorska i estradowa, wyczekiwany recital Patrycji Ziniewicz zatytułowany List do Czarnego Anioła. Pod koniec miesiąca Festiwal Muzyki Przywracalnej, koncert między tradycją a pamięcią w wykonaniu Berlińskiego Kwartetu Dyplomatycznego, który zaprezentuje arcydzieła polskiej muzyki kameralnej. A 26 września koncert kameralny romantycznie. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. W niedzielę na plaży odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru będą biegi na 5 i 10 kilometrów, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking i biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie dzień nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na stronie biegneptuna.pl. Radio Super FM objęło patronat nad tą imprezą. Do zobaczenia na starcie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Niedawno pojawiło się zestawienie przedstawiające reżyserów, których filmy przyniosły największe wpływy w historii kina. Na czele tego rankingu znalazł się Steven Spielberg. Spielberg jest jedynym reżyserem, którego filmy zarobiły ponad 10 miliardów dolarów w kinach, ale wyreżyserował on blisko 40 tytułów. Drugie miejsce zajmuje James Cameron z zaledwie 10 filmami fabularnymi, któremu do przekroczenia 10 miliardów dolarów brakuje jednego Awatara. Większość reżyserów z tej listy osiągnęła największe sukcesy dzięki takim popularnym cyklom jak Harry Potter, Gwiezdne Wojny i Transformers. Pnie się na liście Christopher Nolan. Ciekawe jest to zestawienie, ale traktujmy je z pewnym dystansem. Steven Spielberg stworzył blisko 40 filmów, z których dochód na całym świecie przekroczył 10 miliardów dolarów, co czyni go najbardziej kasowym reżyserem w historii. Jego największym przebojem jest Park Jurajski z dochodami w wysokości około 1 miliarda dolarów, ale nakręcił on kilkadziesiąt filmów, z których większość odniosła wielkie kasowe sukcesy, żeby wspomnieć Indiana Jonesa czy E.T. James Cameron zajmuje drugie miejsce z przychodami w wysokości 9,8 miliarda dolarów. 3 z 4 najbardziej dochodowych filmów w historii to jego dzieła. Do 2026 roku Cameron wyreżyserował zaledwie 10 filmów fabularnych, a mimo to jego filmy należą do najpopularniejszych w historii. Titanic, Terminatory, Obcy decydujące starcie, Avatar i kolejne jego części. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęli bracia Russo, którzy stali się gigantami komercyjnymi dzięki filmom Marvela. Ich rówieśnicy, takie jak Peter Jackson i Michael Bay, odnieśli sukces dzięki takim franczyzom jak Władca Pierścieni Transformers. Podobnie jest z Davidem Yatesem, który nakręcił wiele z filmów o Harrym Potterze. Młody czarodziej dał też miejsce na liście Christopherowi Columbusowi, który dorzucił do tego kilka innych popularnych filmów, takich jak Kevin Sam w domu. Jest też w zestawieniu Christopher Nolan, który dzięki Odysei awansuje w tym roku z 7 na 3 miejsce. Jego zestawienie to naprawdę imponujący zestaw wspaniałych filmów. Ciekawe, czy nowy film poprawi wyniki innego giganta kina, Ridleya Scotta. Bracia Russo, wspomniani przed chwilą, przygotowują nowy film z cyklu Avengers. Są też na liście Tim Burton, J.J. Abrams, Robert Zemeckis, Sam Raimi czy Roland Emmerich. Duże nazwiska, wielkie i spektakularne produkcje, których czas w kinach podobno się kończy. W tym roku kosztujące niewielkie pieniądze filmy typu Obsesja czy Backrooms przyniosły gigantyczne dochody i dały znak, że nie wielkość ma dziś znaczenie, ale pomysł i odnalezienie drogi do nowego widza, który nie zawsze szuka w kinie rozmachu i efektów wizualnych.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
5: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
4: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
5: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: lekkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
8: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypto. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
7: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
6: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
8: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
6: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
9: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
6: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Czas płynie, czas też wracać z pracy, ze szkoły, z zajęć dodatkowych do domu, a najlepiej słuchając Super FM. 20 minut po godzinie 15 sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach. Na początek dobre informacje z Pomorzan. Otwarta dla ruchu kołowego i tramwajowego jest Aleja Powstańców Wielkopolskich, więc bez problemu możecie poruszać się już na Pomorzanach. Kolejne dobre informacje z szosy Stargardzkiej. Tam udostępnione są dla kierowców po dwa pasy w każdym kierunku, a właściwie to całkowicie wyeliminowało korki w tym miejscu. Tego nie można powiedzieć o ulicy Zwierzynieckiej. Jadąc z węzła Kijewo do centrum, zatrzymacie się w tym miejscu na około 7. No tak jak patrzę, to nawet na 10 minut. Zwolnicie także na Gdańskiej, tuż za basenem górniczym, bo tam trwa przebudowa torowiska i polecam zdjąć w tym miejscu nogę z gazu. Wyłączony z użytku jest lewy skrajny pas ruchu. Wjazd do centrum stolicy Pomorza Zachodniego zdecydowanie wygodniejszy trasą zamkową, bo na energetyków zatrzymacie się już przed rondem portowców. Niełatwo jest także na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Kolumba. Tłoczno na rondzie Hakena. Tutaj jeszcze jak spoglądam na tą okolicę, hamulec przyda się na Floriana Krygiera jadąc z Podjuch. No i także na obwodnicy Przedsławia. Tam także polecam zdjąć nogę z gazu.

0: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
1: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forumonkologiczne.com.
0: Posłuchaj w Super FM.
2: Reklama.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
5: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
4: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
5: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
6: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
5: Wow!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
10: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
11: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: I po reklamie.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Ewa Farna proponowała się ewakuować z pracy na przykład. No i jak patrzę na drogi, to szczecinianki i szczecinianie poszli w jej ślady. Ten serwis pomocy drogowej rozpoczynam z ulicy Bogumińskiej. Tutaj korek na całej długości od ulicy Pokoju do Chorzej w stronę centrum, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Póki co nieco lepiej podróżuje się ze Szczecina w stronę Polic. Tłoczno na Strzanieckiej. Zator rozpoczyna się już na Gontyny, a każdemu polecam jazdę na suwak przed ulicą Wilczą. Duży ruch również na Alei Niepodległości. Największy na prawoskręcie w stronę Placu Zwycięstwa. Potem spokojnie zarówno na Krzywoustego, jak i Kopernika i dalej na Rutowicza do Alei Piastów. Zmniejszył się zator na Południowej, na odcinku od Ronda Uniwersyteckiego do Ronda Hakena, ale tutaj ta sytuacja jest dynamiczna, ona się może zmieniać. Tego nie można powiedzieć o Rondzie Gierosa. No bo jak patrzę, to tak jak zawsze o tej porze, Europejska Dworska i ku Słońcu stoi, jadąc Europejską możecie uciekać w lewo, we Wrocławską, potem Spiską do Chrubieszowskiej i wyjeżdżacie przed Centrum Handlowym Ster. Powoli jedzie się Derdowskiego do skrzyżowania Staczaka do wspomnianego już Ronda Gierosa. Więc także i tutaj polecamy z panem lektorem
1: Noga z gazu.
2: Duży ruch czeka was na węźle Łękno, stoi Trauguta do Wojska Polskiego i Majdańskiego w stronę Pogodna, a korek w stronę Niebuszewa zaczyna się już na Majdańskiego i ciągnie przez wszystkich świętych aż do Chopina. Co polecę? No polecę objazd. Możecie odbić Warkońską i kontynuować Broniewskiego, albo jechać do Wojciechowskiego, potem przebijacie się przez osiedle i ciach i wyjeżdżacie na Wiosny Ludów. Trasa dłuższa, ale bez postoju. Kolejna pomoc drogowa po 16:00, te przedstawi Michał Kaczmarek, a ja dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro. Tomek Janicki, pięknego popołudnia.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Rodziny... Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Do godziny 16 pozostało już naprawdę niewiele czasu. To znaczy, że wy pewnie już wyszliście z pracy i będziecie powoli wracać do domu. A czy to będą szybkie czy powolne powroty, sprawdzać będziemy m.in. w pomocy drogowej Radia Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Czas podsumować dzień. Dzień, gdzie w mieście działo się całkiem sporo. Na przykład sytuacja mieszkańców na ulicy Chorzej, mniej korków na szosie Stargardzkiej, a także podsumowanie wakacji. O tym na pewno będziemy mówić dziś w magazynie Ale to był dzień. Zapraszam.
0: Ale to był dzień. Let me tell you.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 16. Wiadomości Super FM.
9: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne trzy osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób, zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
10: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
9: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu dwóch podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne dwie osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
9: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze dwie tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami.
7: Super FM. Pogoda.
12: Obłoki szybują po niebie, to znaczy, że nie mamy bezchmurnego horyzontu, aczkolwiek dobra wiadomość jest taka, że z każdą godziną powinno być coraz przyjemniej, więc wieczór idealny na przykład na spacery. 22 stopni Celsjusza, wieczorem 16, w nocy i nad ranem około 11-12 stopni. Deszczu dzisiaj na 100% nie będzie, ale opady mogą mieć miejsce jutro.
7: Ale to był dzień.
0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
12: Drugi dzień września, środa. Dzisiaj już uczniowie na poważnie rozpoczęli rok szkolny, aczkolwiek my o tematach edukacyjnych dzisiaj raczej mówić nie będziemy, bo w mieście działo się całkiem sporo innych rzeczy, między innymi komisja budownictwa dotycząca sytuacji mieszkańców bloku przy ulicy Chorzej 9, który dosłownie prawie że pękł na pół. No może nie na pół, ale te spękania są naprawdę mocno widoczne. Będziemy mówić także o ułatwieniach na szosie Stargardzkiej, a także o tym, co prezydent Szczecina Piotr Trzystek mówi o karach dodatkowych naliczanych w strefie płatnego parkowania, które skumulowane trafiły do mieszkańców i obarczyły niektórych odpowiedzialnością za zapłatę nawet kilkunastu tysięcy złotych. Te tematy i nie tylko w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry, 4 minuty po 16.

0: był dzień.
1: Dzisiejsza Komisja Budownictwa była jedną z najbardziej obserwowanych komisji ostatnich miesięcy, a to za sprawą dyskusji na temat przyszłości mieszkańców budynku przy ulicy Chorzej 9. Przypomnijmy, w sobotę doszło tam do ewakuacji ze względu na spękania budynku.
2: Tak naprawdę sprawę nie udało się dzisiaj rozwiązać. Temat pewnie będzie jeszcze powracał, natomiast usłyszeliśmy m.in. słowa powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Andrzej Loch podkreślał, że informacje o problemach z pękaniach budynku pojawiały się już w 2009 roku. Później dokonano termomodernizacji, przykryto to wszystko i jakoś to było. No ale zdaniem Andrzeja Locha kwestia przebudowy ulicy Chorzej nie jest tutaj kluczowa.
3: Ślizga się ten budynek, ponieważ to zostało stwierdzone, że grunt pod budynkiem się uplastycznił, więc mówienie o tym, że przebudowa ulicy Chorzej i te drgania to jest jedyny powód, to nie jest prawdą.
2: Głos zabierała także odpowiedzialna za gospodarowanie komunalnym mieniem mieszkaniowym wiceprezydent Anna Szotkowska. Zwracała uwagę na to, że owszem, mają tam jako zbilk dwa mieszkania miejskie, więc będą partycypować w jakiejś tam części remontu, natomiast mówiąc o ewentualnym remoncie budynku, jego dofinansowaniu, to nie jest takie proste.
4: Z pełnym zrozumieniem podchodzą do tego, co się stało i na pewno tragedią tych mieszkańców, które się stało, to ta cała sytuacja dotyczy całkowicie podmiotu prywatnego. Ponieważ w świetle obowiązujących przepisów wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym podmiotem prawa, który zaciąga zobowiązania, ma swoje prawa i obowiązki. Niezależnie od tego, z uwagi właśnie na wagę tej sytuacji, stąd jest ta nasza pomoc mieszkaniowa nie w stosunku do najemców, w stosunku do których mamy ustawowy obowiązek zabezpieczenia oczywiście jako właścicieli tych lokali, ale w stosunku do właścicieli.
2: Budynek jest w pobliżu progu zwalniającego. To może być przyczyna, podkreślała pani Maria. Jedna z mieszkanek bloku przy Chorzej 9 zwracała uwagę na to, że wydali bardzo dużo jako wspólnota na to, żeby ustalić przyczyny.
5: Na te ekspertyzy wydaliśmy ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych. I to nie były ekspertyzy polegające na tym, że położyliśmy obok progu zwalniającego dłonie, tak drga. Tylko to były specjalistyczne urządzenia sejsmograficzne, które pokazały, że te drgania daleko przekraczają normy.
2: Głos w sprawie zabrała także inna z mieszkanek. Pani Diana zwracała uwagę na to, że kiedy kupowali mieszkanie kilka lat temu, rzeczoznawca z banku nie znalazł jakichś problemów związanych ze spękaniem budynku czy jego osiadaniem.
6: Montujemy kamery skierowane na drogę. Obserwujemy przejeżdżające autobusy samochodo-ciężarowe przewożące urobek z obwodnicy północnej. Kilka ton skaczących po progu, które potrafią jeździć w godzinach wieczornych 70 na godzinę, żeby zdążyć na zielonym świetle. Pieniądze przeciekają nam przez palce. Comiesięczne pomiary geodezyjne, analizy, ekspertyzy, prawnicy, zabezpieczenia i ogromny stres. Nasze dzieci zaczynają widzieć, że coś jest nie tak. Widzą, że okna na klatce są podparte belkami. Widzą, że budynek jest ogrodzony. Widzą tablice ostrzegające przed zagrożeniem w mieszkaniu, dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć?
2: Mowa była także podczas komisji, że ewentualne koszty samego zabezpieczenia budynku to jest około 1 000 000 złotych. Czy w ogóle warto będzie to wszystko robić? W jakim stanie de facto ten budynek jest? Czy można go ratować? Mieszkańcy na pewno nie będą mieli na to pieniędzy. Miasto, jak słyszymy, nie wiadomo, czy będzie w stanie pomóc. Sytuacja jest patowa, ale niestety na ten moment można śmiało powiedzieć, że dla mieszkańców tego miejsca nie jest zbyt dobra.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Bardzo jestem wnikliwy, jeżeli chodzi o wasze sygnały do nas trafiające do studia radia Super FM, gdzie w tym momencie można utkwić na dłużej w korku i piszecie na przykład o ulicy Bałuki, która już od samego Placu Żołnierza Polskiego do prawie, że Deptaku Bogusława, czyli do Placu Zgody się korkuje. Jedziemy tam bardzo, ale to bardzo powoli w dwie strony. Tak samo trudno jest dołączyć na Bałuki z Wojciecha, czy chyba jeszcze gorzej z ulicy Śląskiej. Tam Śląska, Jagiellońska, Monte Cassino, Wielkopolska, tamte rewiry, może nie mówimy tutaj o regularnym zatorze, aczkolwiek jednak to tempo jest, mówiąc dyplomatycznie, spowolnione. No trudno się spodziewać innej sytuacji, przecież mamy po pierwsze pierwszy dzień regularnego roku szkolnego, a po drugie, no szczytu popołudniowego. Od Placu Lotników w stronę Placu Grunwaldzkiego też regularny zator, ulice poboczne, czyli na przykład Mazowiecka i Mazurska również mogą się blokować. Trochę lepiej na Rajskiego, chociaż do Placu Grunwaldzkiego też trzeba się liczyć z tym, że kilka minut możemy sobie poczekać, żeby tamtędy płynnie przejechać. Zaglądamy na Niebuszewo, tutaj znów nie jest łatwo, na Staszica do samego ronda Giedroycia, ale także na Wyzwolenia od mniej więcej skrzyżowania z ulicą Felczaka do samego ronda. Powolutku, ale jedziemy do przodu. To jest pocieszające. Gorzej jest na rondzie Sybiraków, bo tam mamy korek regularny i w stronę Warcisława, ale także w stronę Asnyka czy Niemcewicza, więc nie jest to łatwe popołudnie. Jeszcze gorzej bywa momentami na Warszawie, gdzie na przykład próbujemy się przedostać w tym momencie na przykład na ulicy Struga, chociaż dzisiaj i tak jest lepiej niż wczoraj, bo dzisiaj około godziny 12 upłynniony został ruch na szosie Stargardzkiej. O tym za moment w Radiu Super FM będziemy mówić, bo to naprawdę jest duża ulga dla kierowców.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: To był dzień.
1: Protestowała Rada Osiedla, ale także na przykład Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych. Mowa o zwężeniu szosy Stargardzkiej przy dojeździe do węzła Kijewo. To wszystko zrobiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ trwa przebudowa drogi krajowej nr 10. Dzisiaj o godzinie 12 jeden pas ruchu zamienił się w dwa pasy ruchu, a więc to jest wiadomość niewątpliwie ważna dla kierowców.
2: To nawet nie są dobre, a fantastyczne wieści dla kierowców. Szosą Stargardzką w kierunku centrum jedziemy już po dwóch pasach, informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Został przywrócony ruch dwoma pasami w stronę centrum Szczecina na drodze numer 10 przed węzłem Szczecin-Kijewo, przebudowanym przejściu dla zwierząt. Od ubiegłego tygodnia ze względu na budowę podpory przejścia dla zwierząt było tam tymczasowe zawężenie do jednego pasa. Te zwiększone utrudnienia już się zakończyły i można tam przejechać dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Natomiast tak jak było to też wcześniej, te pasy wewnętrzne są zawężone, służą tylko dla ruchu pojazdów osobowych, dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności przy przejeździe przez obszar budowy oraz respektowanie ograniczeń prędkości.
2: Przypomnijmy, obwodnica Płoni ma być gotowa w 2028 roku. Na razie nie wiadomo też, jak długo szosą Stargardzką będziemy jechali tylko tą jedną, dwupasmową nitką.
1: No ale zawsze lepsza dwupasmowa nitka niż jednopasmowa. To była informacja od Piotra Jarząbka. Jeszcze w tej godzinie kolejna pomoc drogowa.
0: Ale to był dzień.
4: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
5: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
4: Posłuchaj w

0: www.wojskapolskie.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
5: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
6: I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Klimatycznie bardzo, Dawid Podsiadło. A teraz, żeby nie było, że ja tylko drogowo zawsze złe wiadomości, no to teraz dobra. Tak jak mówiliśmy przed momentem, upłynniony został ruch na szosie Stargardzkiej i wielkich zatorów tam nie ma. Podobnie zresztą jak na węźle Kijewo. Można więc powiedzieć, że środowe popołudnie pod tym względem raczej przynosi nam pozytywne wiadomości. Nie ma też korków na Pomorskiej, nie ma korków na Struga, nawet na Gryfińskiej. Może na skrzyżowaniu ze Struga trzeba chwilkę poczekać, ale to jest jedna seria świateł i proszę bardzo, mkniemy dalej bez problemu. Podobnie na Batalionów Chłopskich, tutaj od strony Sanatoryjnej można chwilkę poczekać, ale to raptem kilka sekund i powinniśmy bez problemu jechać dalej. Nawet na Gdańskiej nie ma problemów, mimo że tam jest taki jeden trudny odcinek, gdzie jeden pas ruchu po lewej stronie od torowiska jest przyblokowany, tam trwają roboty drogowe i w tym momencie tam trzeba trochę zwolnić i na tej wysokości widzę tutaj delikatne spowolnienie na miejskich mapach, ale poza tym do samej trasy zamkowej bez problemu i trasa też jest bez problemu przejezdna. Podobnie zresztą okolice Mostu Długiego, tutaj ewentualnie zjazd z ronda Portowców może nam chwilę zająć i sam przejazd do Bramy Portowej tutaj od wysokości mniej więcej Katedry Świętego Jakuba do głównego skrzyżowania jedziemy powoli, ale dość płynnie, a więc to jest dobra wiadomość. Gorzej od strony Alei Niepodległości, bo tutaj widzę, że do skrzyżowania z Bramą Portową sznurek samochodów i jeżeli odbijemy w stronę Placu Zwycięstwa, to tutaj trzeba się liczyć z tym, że trochę poczekamy. Od Świętego Wojciecha, od Więckowskiego, od Wojska Polskiego jest trochę więcej samochodów, ale jak pokonacie już to rozwidlenie, to czy to w stronę Łokietka, czy dalej w stronę Trzywołsteru, już wielkich problemów być nie powinno. Dojazdówki do Placu Szarych Szeregów trochę bardziej kłopotliwe dzisiaj podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego, to zaskakujące, bo od strony Alei Wojska Polskiego na przykład, aż do skrzyżowania z Królowej Korony Polskiej, widzę, że samochodów jest całkiem sporo, więc tutaj trochę bardziej to problemowa sytuacja. Podobnie zresztą jest od strony Placu Odrodzenia, czy jeżeli zjeżdżamy z Placu Szarych Szeregów w stronę Alei Piastów. Co ciekawe, z Alei Piastów na rondo jedziemy płynniej niż z ronda w Aleje Piastów zjedziemy. A więc popołudnie na prawobrzeżu łatwiejsze, a w centrum miasta dzisiaj z problemami.

0: Wakacje? Jakie wakacje? Już dawno po wakacjach takie możemy mieć uczucie, a to jednak służby dopiero teraz zaczynają podsumowywać, jakie były te ostatnie dwa miesiące w naszym regionie i pod kątem bezpieczeństwa, no co tu dużo mówić, służby miały pełne ręce roboty, ale tak to już jest w regionach turystycznych, gdzie rzeczywiście turystów odwiedziło nas dosłownie setki tysięcy. Jaki to był więc sezon dla służb, sprawdzał Piotr Jarząbek.
1: Uczniowie wrócili do szkół, a służby podsumowują wakacje. O sytuacji na drogach, ale również nad wodą, opowiedział podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
2: Te wakacje nie należały do najbezpieczniejszych, bo na drogach naszego województwa policjanci odnotowali 167 wypadków drogowych, w których zginęło 17 osób, a 195 zostało rannych. Podczas kontroli drogowych funkcjonariusze w całym wakacyjnym okresie ujawnili 18 282 przekroczenia dozwolonej prędkości, 877 przekroczeń prędkości mniej w roku 2025. Niechaj to nam da do myślenia, być może częściej trzeba zwracać uwagę na znaki i częściej powskramiać swój zapęd, jeśli chodzi o prędkość. Wakacje to nie tylko wzmożony ruch na drogach, to też przede wszystkim z naszego punktu widzenia dbanie o bezpieczeństwo nad wodą. To są zabezpieczenia dużych imprez jak Tour de Pologne. W okresie wakacyjnym w województwie zachodniopomorskim odnotowaliśmy 17 utonięć i jest to też niepokojąca informacja. Jest to 5 przypadków więcej niż w roku 2025. Wówczas utonęło w wodach województwa zachodniopomorskiego 12 osób.
1: Wakacje były też pracowite dla ratowników medycznych, informuje Natalia Drochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
3: Pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zasłabnięć, utraty przytomności, urazów, w tym m.in. głowy i kończyn doznanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ale także reakcji alergicznych na urządzenia oraz ukąszenia, zdarzeń drogowych, podtopień i utonięć. Pomocy udzielaliśmy także osobom poszkodowanym w wyniku bujek oraz osobom leżącym w miejscach publicznych.
1: Zachodniopomorscy ratownicy na terenie całego województwa interweniowali w wakacje ponad 36 tysięcy razy.

0: 17 za 2 minuty, a więc za 2 minuty na naszej antenie najświeższe wiadomości, potem prognoza pogody, a potem kolejne informacje ze Szczecina, między innymi będzie o ochronie zdrowia. Powstaje bowiem spółka Szpitale Zachodniopomorskie, która jest efektem połączenia Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala w Zdrojach. Będzie także o jutrzejszych ćwiczeniach policyjnych oraz oczywiście, jak zawsze, jak codziennie, nie zabraknie wiadomości sportowych.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
4: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
8: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
8: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
9: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypta, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
8: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
10: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
8: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
11: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
12: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
8: mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub ośmiodniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
12: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
8: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
1: Super FM. Pogoda.
0: Chmury nie dominują, ale są na horyzoncie. Pod koniec dnia powinno być bardziej pogodnie. Deszczu dzisiaj nie będzie. 21 stopni Celsjusza, 16 wieczorem, 12 w nocy, 12 rano. Jutro też do 22 stopni. Ciśnienie dość stabilne.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: I witam Was ponownie i przez kolejną godzinę obiecuję dużo informacji ze Szczecina i o ochronie zdrowia i o ćwiczeniach policyjnych, na które trzeba się przygotować, bo one jutro delikatnie mogą skomplikować ruch na Prawobrzeże i z Prawobrzeża do centrum. A po godzinie 18:00 popołudniowa rozmowa z radną Wiktorią Rogaczewską. To wszystko przed nami. Obiecuję także dużo dobrej muzyki, więc powroty do domu z Radiem Super FM to zawsze dobry pomysł. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. Równiutańko 4 minuty po 17:00. We'll be right back.

0: porannej rozmowie Radio Super FM. Naszym gościem był dzisiaj prezydent Szczecina Piotr Trzystek. Tematów poruszyliśmy wiele, aczkolwiek zaczęliśmy od tego, który budził w ostatnim czasie największe emocje, czyli sprawy spółki nieruchomości i opłaty lokalne i naliczanych kar dodatkowych, które były kumulowane i wysyłane mieszkańcom. Zdarzyły się przypadki, że niektórzy otrzymywali jednorazowo do zapłaty nawet kilkanaście tysięcy złotych pod groźbą, że jeżeli nie zapłacą w ciągu 7 dni, to kwota się podwoi. Rekordowe przypadki to prawie 40 tysięcy złotych. Piotr Trzystek w naszym studiu odniósł się do tej sprawy.
1: Ja rozumiem sytuację, w której rzeczywiście część mieszkańców była przyzwyczajona do tych dokumentów włożonych za szybę. No i skoro nie było za szybą, no to nie ma mandatu. No ale przypomnę tylko, że zarówno fotoradary, jak i odcinkowe pomiary prędkości, jak i te fotopułapki, nazwijmy to na czerwone światło, no one też nie wystawiają pokwitowań, czy nie wystawiają dokumentów. I dowiadujemy się o tym z listu, który ktoś tam za takie wykroczenie drogowe dostaje.
0: Tylko, więc że tutaj one też nie mają tendencji do takiego dość skrupulatnego gromadzenia tych informacji, bo przyzna pan, panie prezydencie, że jak ktoś dostaje 80 kar i dostaje nagle, proszę bardzo, mandat na kwotę, czy karę dodatkową na kwotę parunastu tysięcy złotych.
1: Tak, ale wie pan, jeżeli pan przez fotoradar przejedzie trzy razy dziennie, i trzy razy dziennie będzie miał pan zrobione zdjęcie, to też może panu przyjść tych mandatów większa liczba. Tutaj problem jeszcze polega na tym, że znaczna część, coraz więcej samochodów jest wynajmowanych, jest leasingowanych, są to z pojazdy też często na firmy, więc to powoduje taką sytuację, że ustalenie właściciela pojazdu no, czasem zajmuje dłuższą chwilę. Część pojazdów jest poza Szczecina, część pojazdów jest z zagranicy. Więc tutaj jeszcze są większe problemy, dlatego jeżeli ktoś jakby no codziennie staje w tej strefie i przez miesiąc nie płaci, no to ma 20 parę sytuacji, bo przypomnę, że taka opłata dodatkowa jest naliczana raz dziennie, dlatego my w tej chwili
0: wychodzimy. Czy wszystko jest w porządku, czy będzie jakaś zmiana w tym temacie?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie formalne, to wiemy, że tutaj wszystko jest w porządku, dlatego że strefa jest oznaczona w tej chwili prawidłowo, ma oznakowanie pionowe i poziome w 100% praktycznie, więc tutaj z punktu widzenia przepisów jest okej. Natomiast wprowadzamy zmiany, bo do tej pory też można było telefonicznie sprawdzić, ale wiemy, że telefonicznie to jest kłopotliwe. Dzwonienie, ustalanie, czy sprawdzanie tego, czy mamy jakieś niezapłacone postoje, czy też nie. Dlatego już testujemy od jakiegoś czasu rozwiązanie, w którym wpisując tablicę rejestracyjną będziemy mogli otrzymać informacje, czy są jakieś zawiadomienia o nieopłaconym postoju.
0: Wiadomo, że tematem ma zająć się na przykład Rada Miasta już w przyszłym tygodniu, gdzie prawdopodobnie będzie ten temat dyskutowany. Podcast z porannej rozmowy Radio Super FM już oczywiście na naszej stronie internetowej. Przed nami popołudniowa rozmowa po godzinie 18 z Wiktorią Rogaczewską, a jutro rano Janusz Korwin-Mikke, lider partii Korwin, więc też będzie się działo.

0: Kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM. Szpitale Zachodniopomorskie to będzie nowa spółka, która będzie zarządzała połączonymi i skorelowanymi placówkami medycznymi na terenie naszego miasta i regionu. Pierwsze połączenie to Szpital w Zdrojach i Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.
1: Ma być bardziej efektywnie, przede wszystkim pod względem medycznym, ale także i na poziomie zarządzania połączonymi placówkami. Od 1 września oficjalnie nie ma już Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przy ulicy Strzałowskiej, czy też Szpitala w Zdrojach, tylko Szpitale Zachodniopomorskie. Długa konferencja prasowa, ponad godzinna. Dyrektor połączonych już placówek Adrian Sikorski mówił przede wszystkim, co to oznacza dla pacjenta. Jak podkreślał, tak naprawdę na ten moment praktycznie nic.
2: To, co kluczowe dla pacjentów, to to, że 1 września po faktycznej dacie konsolidacji przychodzicie do szpitali, które na samym starcie funkcjonują w ten sam sposób, mają te same profile działalności i tu w zakresie organizacji procesu medycznego nic na samym początku nie ulega zmianie. Jeżeli w ciągu kolejnych miesięcy będziemy reorganizować funkcjonowanie szpitali, to na pewno z kilkutygodniowym wyprzedzeniem będziemy informowali o takich planach, żeby też pacjenci nie byli zaskoczeni, więc dla nas przy tej konsolidacji, przy olbrzymiej zmianie mamy to tak ułożone, żeby rzeczywiście nie było to dokonywanie wielu zmian naraz. Więc my teraz skończymy proces formalny i rozpoczynamy tak naprawdę układanie procesu medycznego 1 września. Wszystkie skierowania wystawione przez poszczególne szpitale, wszystkie dokumenty, one zachowują swoją ważność. Jeżeli macie Państwo umówione jako pacjenci terminy badań zlecone na podstawie skierowań wystawianych chociażby przez Szpital Zdroje, który przestaje formalnie funkcjonować, to te dokumenty nadal obowiązują.
1: Na konferencji prasowej padały także pytania, na przykład dotyczące ewentualnych zwolnień. Tutaj usłyszeliśmy jako dziennikarze, że absolutnie takie zwolnienia nie są planowane, jeżeli już to gdzieś pojedyncze, ale raczej wygląda na to, że będą na razie wewnętrzne rekrutacje. Przykładowo pracownicy będą mieli proponowane inne stanowiska za te same pieniądze. Nie będzie to wiązało się, przynajmniej według zapewnienia, nie będzie się to wiązało z obniżką wynagrodzeń. A prawdopodobnie, jak mówił dyrektor Sikorski, istnieje możliwość, że raczej szpital będzie zatrudniał i tutaj mowa bardziej o personelu, nazwijmy to administracyjnym, bo jak wiadomo, jeżeli chodzi o lekarzy, ten biały personel, no to tutaj absolutnie mowy o żadnych zwolnieniach nie ma, a wręcz przeciwnie, jak wiadomo, w całej Polsce szpitale mają problemy z naborem na te medyczne stricte stanowiska. Ponadto, jeżeli chodzi o zadłużenie, bo tutaj również przed całą konsolidacją mowa była w bardzo dużym skrócie, że ZCO jest na plusie, Szpital w Zdrojach jest na minusie. Dyrektor Sikorski podkreślał, że jeżeli chodzi o finanse, oczywiście biorąc pod uwagę kontrakty NFZ, to kwestie związane z wypłatą nadwykonań i tak dalej, ale w jego ocenie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to tutaj powodów do niepokoju nie ma.

0: Milky Chance, niemiecki zespół, ich najpopularniejszy utwór Stolen Dance za nami. Ja polecam wam, żebyście zapoznali się także z inną twórczością tej grupy. Zdecydowanie warto. 27 minut po godzinie 17. W tej godzinie jeszcze między innymi o policyjnych ćwiczeniach pirotechnicznych, które jutro będą miały miejsce na basenie górniczym. Będą także wiadomości sportowe, a po godzinie 18 popołudniowa rozmowa, więc na 97.5 FM naprawdę warto zostać.
1: Ale to był dzień. Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: lekkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
3: Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek. W Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca Teatr Współczesny w Szczecinie. W tym tygodniu na scenie Nowe Sytuacje zobaczycie spektakl Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Po śmierci ojca spotykają się członkowie najbliższej rodziny. To bohaterowie przypominający klasyczne postaci z dramatów Henryka Ibsena. Tym razem jednak nie chodzi o inscenizację konkretnego utworu norweskiego dramatopisarza, ale o to, co pozostaje po jego twórczości. Rodzinne schematy, przemilczenia, język traumy przekazywany z pokolenia na pokolenie. Very Ibsen zagląda pod powierzchnię pozornie uporządkowanego świata i odkrywa skrywane rodzinne tajemnice. Wszystko to w charakterystycznej dla spektaklu mieszance czarnego humoru, grozy i skandynawskiego chłodu. W tym tygodniu w Teatrze Letnim w Szczecinie odbędzie się koncert Zalewskiego oraz zespołu Lemon. W weekend także występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, a także koncert Osiecka Młynarski Przybora Kofta, który poprowadzi Andrzej Poniedzielski. Usłyszycie najlepszych wykonawców piosenki aktorskiej w utworach mistrzów. Koncert piosenki to Osiecka Młynarski Przybora Kofta jest niezapomnianym muzycznym widowiskiem, które przeniesie Was do czasów, gdy w piosenkach królowała mądrość i klasa. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: teraz w Radiu Super FM ważna informacja ostrzegająca przed jutrzejszymi możliwymi komplikacjami na trasie z prawobrzeża i na prawobrzeże.
1: Kierowcy, ale także pasażerowie komunikacji miejskiej muszą mieć się na baczności jutro. W godzinach między 8 a 15 w okolicach basenu górniczego odbędą się policyjne manewry, informuje podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
2: Ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem Izotop 2026. Chciałbym Państwa tutaj zapewnić, że nie planujemy żadnych utrudnień, jeśli chodzi o ruch drogowy, zarówno na nitce wyjazdowej ze Szczecina na

0: To był dzień.
1: Wczoraj w wiadomościach sportowych przygotowywanych codziennie przez Piotra Jarząbka dominowały tematy związane z piłką nożną, a dzisiaj palmę pierwszeństwa oddajemy tematom związanym z siatkówką. Oto wiadomości sportowe i oczywiście Piotr Jarząbek.
2: Do zajęć Lotto Chemika Police dołączyły ostatnio dwie kadrowiczki, obie o imieniu Julia. Pierwsza z nich, 17-letnia libero Julia Bogucka, razem z młodzieżową reprezentacją walczyła na Mistrzostwach Świata w Chile. Tam Polki zajęły 9 miejsce, a teraz już pod okiem trenera Przemysława Kawki przygotowuje się do nowego sezonu. Pierwszy trening z zespołem odbyła także przyjmująca Julia Orzoł, filar zeszłosezonowego Chemika i drużynowa MVP poprzednich rozgrywek. Jej dyspozycja zaowocowała powołaniem i debiutem w reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Narodów. Nie udało jej się jednak załapać do kadry na Mistrzostwa Europy, w związku z czym po krótkim urlopie wróciła do klubu. W reprezentacji prowadzonej przez Stefano Lavariniego cały czas jest za to środkowa Maja Koput. Odkrycie poprzedniego sezonu Tauron Ligi Kobiet, ona wraz z kadrą powalczy jutro o awans do półfinału w spotkaniu z Holandią. Chemiczanki tymczasem szykują się powoli do wznowienia rozgrywek ligowych. Warto dodać, że są już po jednym sparingu. W nim pokonały ostatnio klub siatkarski Piła 3-1. W zespole rywalek zaprezentowała się grająca w zeszłym sezonie w Policach Anna Dorywalska, ale niestety dla niej nie dała rady postawić się byłym koleżankom z drużyny. Tauron Liga Kobiet do gry wraca na początku października. Policzanki ligę rozpoczną wyjazdowym starciem z Unii Opole.
1: To były wiadomości sportowe i Piotr Jarząbek do 18:00 tylko 10 minut.

0: Ed Sheeran na chwilę przed godziną 18, to już za dwie minuty wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. Wiktoria Rogaczewska, radna Szczecina, będzie razem z nami, a po 22 na antenie Radio Super FM finał dnia, a ja się słyszę z wami też jutro o poranku, Janusz Korwin-Mikke, więc intensywny czas na antenie Radio Super FM i dużo dobrej muzyki. Bądźcie z nami za dwie minuty wiadomości.
1: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
12: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie.
4: Super FM. Wiadomości.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
12: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15.30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura. Postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
14: Chłopiec przemierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
15: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
14: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
12: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
12: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
9: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmar.

0: Reklama.
1: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
2: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
1: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
2: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już jutro otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19:00 na korcie, który ma zasuwany dach. Wczoraj do kolejnej rundy awansowali m.in. Coco Gauff, Mira Andrijewa i 40-letni Gal Monfils. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang ogłosił oficjalnie, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Upokorzono mnie i zszargano moją reputację, mimo że grałem z kontuzją, oświadczył kapitan Gabonu. Gabon odpadł z tych rozgrywek w fazie grupowej po 3 porażkach. Aubameyang to także była gwiazda m.in. Arsenalu i Borussii Dortmund. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Soka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej. Dziś w niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
5: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
4: Biało-czerwoni wcześniej pokonali 5-0 Kosowo i 5-2 Maroko.
6: Super FM. Super FM.

0: Reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
1: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu, tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z, biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
3: Ja jestem poszkodowany.
1: Rafał Z współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
4: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
1: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
5: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
1: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
2: Super.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0 i jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzał się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Natomiast jutro o 15 mecz Polek z Holenderkami. W tenisowym US Open trwają już z kolei pierwsze mecze dnia, a niebawem swój zagra Hubert Hurkacz z Benem Sheltonem. Iga Świątek czeka do jutra, kiedy zmierzy się z Nadią Podorowską. Z 29-letnią Argentynką rywalizowała dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielki szlem.
3: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
2: W Nowym Jorku Świątek może liczyć na swoich rodaków.
4: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
5: Również
4: ale głównie
5: w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
4: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
5: Trzymamy kciuki.
4: Jazda Iga!
2: A swoje mecze przerwane przez deszcz dokończą dziś Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch remisuje w pierwszym secie z Iwą Jowicz 4-4. Magda Linet przegrała 4-6 pierwszą partię z Francesco Jones. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B, to oczywiście we Włoszech, piłkarzy Cremonese nad ekstraklasową Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyło, by uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowiec został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu, ale to dlatego, że po prostu źle piłkarzom Cremonese idzie w lidze. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisa Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar.
6: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Podejrzany pakunek przy warszawskim dworcu w akcji pirotechnicy. Wniosek o areszt dla kierowcy po wczorajszym wypadku na A1. W powietrze wzbił się dziś pierwszy w Polsce certyfikowany samolot elektryczny.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pirotechnicy zabezpieczają podejrzany obiekt znaleziony na warszawskiej Pradze przy kolejowym dworcu wschodnim. Wygląda niebezpiecznie. To kilka pakunków połączonych przewodami. W internecie pojawiły się zdjęcia. Ulica Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu. Autobusy skierowano na objazdy. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierowała do sądu częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której jednak poseł Mejza wsiądzie za kółko, zostanie zatrzymany przez policję, wówczas policja ma obowiązek zgodnie z przepisami wystąpić do sądu. Pan poseł Mejza odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
1: Poseł ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Toczą się jednak kolejne postępowania w sądach w sprawie przekroczeń prędkości przez Mejzę. Po ich uprawomocnieniu poseł może mieć punktów karnych nawet kilkaset. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. Przed Sejmem zebrały się dziś osoby protestujące przeciw wetom prezydenta. Twierdzą, że Karol Nawrocki stosuje weto zbyt często.
4: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
5: Chodzi o?
4: O te wszystkie weta.
5: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
4: Chciałbyśmy, żeby tak było.
1: Z protestującymi rozmawiał Maciej Kluczka. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze. Nazywa się Pipistrel Velis Elektro. Wystartował na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozioł.
6: Krystian Maślanka, pilot-instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
7: Maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina. Około godziny czasu pełne ładowanie.
6: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
8: Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe, wyjdzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
6: Anna Przybył, dyrektorka technikum lotniczego.
9: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
6: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowany z funduszy europejskich.
1: Deszcz storpedował rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie, grają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Szczecińskie sceny teatralne i muzyczne wracają po wakacyjnej przerwie. Wrzesień przyniesie w naszym mieście szeroki wachlarz wydarzeń od operowych widowisk i jubileuszy przez klasykę dramatu, aż po propozycje dla najmłodszych widzów. 26. Wielki Turniej Tenorów. Jedno z najważniejszych plenerowych i operowych wydarzeń roku w Szczecinie. To propozycja Opery na Zamku na 11 września. W tym miesiącu w operze także zobaczycie muzyczną bajkę o odwadze, akceptacji oraz sile przyjaźni zatytułowaną Toto. Związek na odległość niewielką to spektakl w Teatrze Polskim. W pierwszej połowie miesiąca także Mąż mojej żony. Popularna, pełna zwrotów akcji komedia. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu Very Ibsen, a także Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek. 7 września na afiszu także Mayday 3 Bigamistka. To powrót uwielbianego przez publiczność cyklu komediowego. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów A Kuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Wrzesień w Pleciudze zamknie barwne widowisko edukacyjne Perfekty i Ambaras. W Willi Lenza w ramach Festiwalu Muzyki Przewracalnej odbędzie się koncert między tradycją a pamięcią. 24 września wystąpi berliński kwartet dyplomatyczny, a w programie znajdzie się polska muzyka kameralna inspirowana m.in. folklorem. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych usłyszycie w naszych audycjach, a także w mediach społecznościowych.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Przeszukanie w PKO-lu. Śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek. Rekordowo niski poziom Wisły to efekt suszy hydrologicznej. Szef jeleniogórskiej policji bił się na stacji benzynowej. Stracił stanowisko.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy pojawili się dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczyli dokumenty związane ze współpracą PKO-lu z firmą Zonda Krypto. Zajęli środki finansowe i cenne przedmioty, m.in. biżuterię, luksusowe zegarki oraz samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
3: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.
4: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
3: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa. Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
5: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał.
3: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi Zonda Krypto uniknąć kontroli.
1: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Szef policji z Jeleniej Góry dosłownie bił się o benzynę, w efekcie stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 000 zł. Paweł Radzewicz.
6: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
7: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
6: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
7: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak zgodnie z normą to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących, a więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
6: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
1: Z komunikacji miejskiej, ewentualnie z prywatnej limuzyny będzie musiał korzystać w najbliższym czasie słynny golfista Tiger Woods. Stracił prawo jazdy na 5 lat. Taką karę uzgodnił z prokuraturą po marcowym wypadku na Florydzie. Usłyszał zarzuty prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających. Oprócz tego zapłaci $1500 grzywny. Słynny golfista przyznał, że ma problem i podjął leczenie. Na pewien czas wycofał się ze sportu.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Coraz bliżej końca Piesiewicza w PKO-lu. Do zmiany szykuje się zarząd. Wspólnoty mieszkaniowe mają mieć większą kontrolę nad najmem krótkoterminowym. Sosnowiec nagradza rodziny wielodzietne, daje 10 tysięcy złotych w prezencie na urodziny trzeciego dziecka.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zdecydowana większość członków Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce błyskawicznego odwołania Radosława Piesiewicza. Prezes PKO-lu przebywa w areszcie, ale mimo to formalnie wciąż pozostaje na stanowisku. 8 września może się odbyć posiedzenie zarządu, które prawdopodobnie usunie prezesa ze stołka. Jaka jest na to szansa, mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
3: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś z czystym sumieniem w tej chwili mógł bronić sposobu funkcjonowania i działania prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Kadencja Piesiewicza trwa formalnie do wiosny przyszłego roku. Nie ma żadnej wątpliwości, doszło do aktu sabotażu, tak premier Donald Tusk mówi o pożarze w Skarżysku Kamiennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się tam zakład produkujący drony. Z kolei w Lublinie zapłonęła hala magazynowa, w której produkowane są elementy do obiektów latających i prawdopodobnie to też rosyjska dywersja. Najlepszą odpowiedzią na takie incydenty jest dalsze wsparcie Kijowa w wojnie, mówi szef Wojskowych Służb Informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
4: Pozostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza.
1: Straty w zakładzie w Skarżysku Kamiennej są wyceniane co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru tego obiektu pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Niemiecka policja postawiła zarzuty dywersantom próbującym doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. To obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Już niedługo wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, czy mieszkańcy mogą oferować wynajem krótkoterminowy. Rząd przyjął poprawkę do własnego projektu ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
1: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się na to, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Właściciele mieszkań oferujący je na taki wynajem będą musieli też zgłaszać swoje lokale do specjalnej ewidencji. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
6: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: A to nie koniec. Wsparcia od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka.
7: Ale to był dzień.
8: Finał środy. I co tu dużo mówić, dużo się działo w naszym mieście. Przede wszystkim Komisja Budownictwa, która zajęła się sprawą ulicy Chorzej. Blok przy ulicy Chorzej 9 od wielu miesięcy osiadał, a w ostatnim czasie spękania były na tyle intensywne, że w sobotę podjęto decyzję o ewakuacji. Dzisiaj komisja spotkała się, żeby dyskutować o przyszłości mieszkańców, a ich relacje i ich sytuacja są naprawdę dramatyczne.
9: Nasze dzieci zaczynają widzieć, że coś jest nie tak. Widzą, że okna na klatce są podparte belkami. Widzą, że budynek jest ogrodzony. Widzą tablice ostrzegające przed zagrożeniem w mieszkaniu. Dosłownie rozchodzi się każda ściana. I wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć?
8: Głos zabrała zastępczyni prezydenta Szczecina Anna Szotkowska.
10: Z pełnym zrozumieniem podchodzą do tego, co się stało. I na pewno tragedią tych mieszkańców, które się stało, to ta cała sytuacja dotyczy całkowicie podmiotu prywatnego. Ponieważ w świetle obowiązujących przepisów wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym podmiotem prawa, który zaciąga zobowiązania, ma swoje prawa i obowiązki. Niezależnie od tego, z uwagi właśnie na wagę tej sytuacji, stąd jest ta nasza pomoc mieszkaniowa.
8: Póki co mieszkańcy jednak muszą zostać w mieszkaniach tymczasowych od zarządu budynków i lokali komunalnych i nie wiadomo, czy na ulicę Chorzą 9 w ogóle będą mogli powrócić. W porannej rozmowie Radia Super FM był z nami prezydent Szczecina Piotr Trzystek i na tapet wzięliśmy zupełnie inny problem. Kary dodatkowe w strefie płatnego parkowania, często kumulowane i przesyłane mieszkańcom, kiedy wnoszą nie 200, 400 czy 600 złotych, a kiedy wynoszą tysięcy kilkanaście.
7: Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to wiemy, że tutaj wszystko jest w porządku, dlatego że strefa jest oznaczona w tej chwili prawidłowo, ma oznakowanie pionowe i poziome w 100% praktycznie. Więc tutaj z punktu widzenia przepisów jest ok. Natomiast wprowadzamy zmiany, bo do tej pory też można było telefonicznie sprawdzić, ale wiemy, że telefonicznie to jest kłopotliwe. Dzwonienie, ustalanie czy sprawdzanie tego, czy mamy jakieś niezapłacone postoje, czy też nie. Dlatego już testujemy od jakiegoś czasu rozwiązanie, w którym wpisując tablicę rejestracyjną będziemy mogli otrzymać informacje, czy są jakieś zawiadomienia o nieopłaconym postoju.
8: Sprawą mają się zająć radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Dobra wiadomość dla kierowców, a były protesty i Rady Osiedla, i kierowców, i Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że około godziny 12 poszerzono dojazd do miasta, a więc na szosie Stargardzkiej czynny jest już nie jeden, a dwa pasy ruchu.
11: Został przywrócony ruch dwoma pasami w stronę centrum Szczecina na drodze numer 10 przed węzłem Szczecin-Kijewo przybudowanym przejściu dla zwierząt. Od ubiegłego tygodnia ze względu na budowę podpory przejścia dla zwierząt było tam tymczasowe zawężenie do jednego pasa. Te zwiększone utrudnienia już się zakończyły.
8: A mówił o tym Mateusz Drzeszczuk, czyli rzecznik Zachodniopomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I na koniec w naszym finale dnia jeszcze jedna informacja. Jutro możliwe są utrudnienia na basenie górniczym, a to wszystko przez policyjne ćwiczenia.
12: Kierowcy, ale także pasażerowie komunikacji miejskiej muszą mieć się na baczności jutro. W godzinach między 8 a 15 w okolicach basenu górniczego odbędą się policyjne manewry, informuje podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
13: Ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem Izotop 2026. Chciałbym Państwa tutaj zapewnić, że nie planujemy żadnych utrudnień, jeśli chodzi o ruch drogowy, zarówno na nitce wyjazdowej ze Szczecina na wysokości basenu górniczego, bo tam te ćwiczenia się odbędą, ani na nitce wjazdowej do Szczecina. Policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie będą dbali o bezpieczeństwo na wszystkich pasach, które prowadzą w okolicy miejsca ćwiczeń. Chciałbym też poprosić Państwa o stosowanie się do sygnałów i poleceń policjantów, którzy będą je wydawali, no ale przede wszystkim zwracam się do Państwa, by nie przyhamowywać, nie robić zdjęć, nie kręcić krótkich form wideo.
8: To był materiał Piotra Jarząbka. Ja Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam jutro w porannej rozmowie Radia Super FM Janusz Korwin-Mikke.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.